0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
1: Nieco więcej chmur dzisiaj będzie nad Warszawą, ale to nie oznacza, że nastąpi jakaś nagła zmiana pogody. To jeszcze nie, ale dalej dzisiaj bardzo ciepło, bo temperatura w takim najcieplejszym momencie dnia to ma zbliżyć się tak do 25 stopni. Poranek całkiem przyjemny w tym momencie w okolicy 10-11 kresek na termometrach, ale faktycznie ta zmiana pogody, o której wspomniałem, ma się pojawić. No i będzie oznaczała opady deszczu, w końcu upragnione, bo tych dawno nie było w Warszawie i na Mazowszu, a te opady deszczu mają pojawić się późnym wieczorem i w nocy. Jutro za to także przelotne opady deszczu mogą się pojawić, ale temperatura dalej ma być tak na poziomie ponad 20 stopni.
0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
1: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Perocki, dzień dobry. Ponad 300 strażaków walczy z ogromnym pożarem lasu w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Ogień objął łącznie ponad 200 hektarów kompleksu. W czasie akcji ratowniczej rozbił się samolot gaśniczy Dromader, zginął jego pilot. Szczegóły o poranku ma reporter SK Jacek Werner. Jacku, jak wygląda sytuacja?
2: Katastrofa oraz przyczyny pożaru zbada prokuratura wraz z Komisją Badania Wypadków Lotniczych. Co prawda ogień się nie rozprzestrzenia, ale jak mówią będący na miejscu strażacy, jest jeszcze za wcześnie, aby mówić, że pożar został opanowany.
3: Wystarczy, że będzie silniejszy wiatr i to może się zmieniać.
2: Mówi Tomasz Stachyra, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Lublinie. Służby apelują o to, aby omijać rejon pożaru. Ogień przekroczył linię drogi wojewódzkiej nr 849. Odcinek Józefów Osuchy jest zablokowany, a policja kieruje na objazdy.
1: A na miejscu są m.in. szef MSWiA Marcin Kierwiński oraz wojewoda lubelski. Centralna Komisja Egzaminacyjna sprawdza skalę nieuczciwości związanych z maturą z polskiego i matematyki. Do tej pory maturę unieważniono już kilkunastu osobom w kraju, które wniosły na salę telefony lub smartwatche. CKE próbuje namierzyć autorów zdjęć arkuszy.
4: Mamy ponad 5000 szkół, w którym odbywał się egzamin. Oddam sprawę specjalistom policji i prokuraturze.
1: Zapowiada dyrektor CKE Robert Zakrzewski. Ci, których matura została unieważniona, będą mogli do niej podejść za rok. A piłkarze Arsenalu Londyn awansowali do finału Ligi Mistrzów. W półfinale okazali się lepsi od Atletico. Przed tygodniem był remis 1-1, a wczoraj kanonierzy wygrali 1-0 po golu Bukayo Saka. A dziś drugi półfinał z udziałem Bayernu i PSG.
0: SK Warszawa News.
1: W Warszawie działalność rozpoczyna Centrum Korczakowskie. To placówka terapeutyczna dla dzieci, młodzieży i dorosłych, oparta na myśli Janusza Korczaka. A pod Warszawą brakuje wody. Wodociągi z Piaseczna apelują do mieszkańców o ograniczenie zużycia wody do niezbędnego minimum.
5: Wieczorem faktycznie ciężko się umyć.
6: Woda leci normalnie? Nie mam na razie problemu. Z własnej studni jest na razie okej, ale słyszałam o tym, że z miejskiej jest duży problem. Małe ciśnienie.
7: Są jakieś sprawdzone sposoby na to, żeby tą wodę oszczędzać?
8: Prysznic z żoną.
1: A zapotrzebowanie na wodę w ostatnich dniach wzrosło dwukrotnie.
0: Jankes,
9: Kama i Wiktor.
10: No i dzień dobry, 6 rano, czas na śniadanko. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Bez Diety, więc u nas niezłe jaja na poranku, to po pierwsze. Po drugie, tłuste bity, więc dajcie znać, jaki jest przepis na wasze śniadanie idealne. Chętnie z wami je zjemy. 664-402-302 i te messengerowe niam, niam, niam.
11: Chlebek świeży jest?
12: Jest.
11: To śniadanko.

0: Ups, aj, znowu nie zjadłam śniadania. Jadzia, czemu ty nie jesz śniadań?
1: Bo wstaję o drugiej nocy.
2: Dziękuj, no dziewczyno, no przestań.
0: Ja mam bardzo dobre połączenie, ja śniadanie jem na kolację, to ujadzi.
1: No, ale zdradziłaś. Zjem kolację, to tak jak śniadanie.
2: To prawda, ale zdradziłaś się, że ale jak masz wolną chwilę i tak fajnie, to jajeczniczka, prawda?
1: Tak.
2: No. Smacznego.
1: Dziękuję. Poranne rasowanie.
0: Przypominamy, że dzisiaj jest dzień bez diety, więc można na śniadanie wszystko, nawet najgorsze, najtłustsze. Czekamy na wasze przepisy na śniadanie idealne. No i teraz wysmażamy newsy z gazet.
2: Patrzymy, co się dzieje, przeglądamy, prasujemy, no i lećmy, proszę.
0: Co się dzieje na Instagramie? Szaleństwo jakieś, bo Maciej Musiał pokazał mięśnie brzucha znowu. Jest jakaś sesja zdjęciowa, gdzie on w samych gaciach paraduje.
2: Ja nie wiem, jak on to robi, no bo przecież trzeba najpierw pójść na siłownię, żeby tak mieć. No, widocznie on był przed sesją na siłowni.
0: 4 razy byłem w życiu na siłowni i nie mam tak jak on.
2: Byłem też.
1: Też byłeś. Byłem, ale pokażcie mi tego Musiała.
0: Zobacz, no normalnie same gacie i jakie mięśnie, patrz.
2: No.
1: Powiem tak, Jankes nie musiał i Wiktor też nie musiał.
2: I to nam się bardzo ładnie podoba, naprawdę jesteś wspaniała. A ty byłaś kiedyś na siłowni?
1: Nie. Za moich czasów nie było siłowni.
2: Słuchajcie, lećmy dalej,
1: Krzepak
2: patrzymy.
1: Był.
2: Przeglądamy Maja Rutkowski, czyli żona Rutkowskiego, tego Rutkowskiego.
0: Tego z kwadratową fryzurą.
2: Mm-hmm. Zafundowała sobie, uważajcie, złoto i rubiny na śnieżno-białym uśmiechu, czyli na zębach takie, wiecie, takie świecące, no, takie przyjemności.
0: Biżuteria
2: takie
0: nazębna.
2: Dodatki, rzeczywiście, ozdoby na zębach, coś takiego sobie.
0: Jak ci się to podoba, Jadziula?
1: Tyle pieniędzy, a efekt taki sam jak przy jedzeniu makowca.
0: A właśnie.
3: Poranne prasowanie. Tylko na USK.
2: Ale to ładne rzeczywiście.
0: No, ale skoro nie widać różnicy, to po co przepłacać? No.
1: Pewnie.
4: 3, 2, 1. Bomba! Wchodzimy, ale na antenę. Nie musicie się bać. No hesitation if you step, you get a race. Running through these bodies

0: Rudimentali, Kali, to I know, ale dzisiaj smaczny poranek w Esce.
1: Jest pysznie, rzeczywiście, pytamy, co byście chcieli takiego dobrego, pysznego zjeść, bo w związku z czym, no mamy jaki dzień, proszę bardzo, pan przypomni?
0: Dzisiaj jest środa, więc śniadanie zimne.
1: Właśnie, bardzo dobrze.
0: Halo?
1: Halo?
2: Właśnie sobie jadę do pracy i tak myślę, że najlepsze śniadanie to takie podane na all inclusive, gdzieś daleko stąd.
1: Och, to my przecież będziemy mieć takie pyszne śniadanie i nie tylko, wszystko
0: i
1: będzie pyszne.
0: Mamy zapewnione all excuse me. Przypominamy, że odlot ściśle tajny się szykuje. Nie wiemy, gdzie lecimy, ale wiemy, że dobrze zjemy.
1: My na pewno będziemy, brakuje do kompletu was, naszych cudownych słuchaczy. Zgłoszenia jak zwykle na SK.pl. Pod koniec maja już lecimy.
0: Tak jest. No i ściągnijcie nową aplikację Radia SK. Tam też można się zgłosić.
3: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz dokąd. Odlot ściśle tajny.

Reklama. Zapraszamy na konferencje i spotkania biznesowe do Centrum Molo w Smerdzewicach nad Zalewem Sulejowskim. Oferujemy 9 nowoczesnych sal konferencyjnych, nowoczesne zaplecze techniczne oraz kompleksową obsługę wydarzeń. Do dyspozycji gości oddajemy także rozległy teren plenerowy o powierzchni 3 hektarów. Idealny na integrację, pikniki firmowe i inne eventy na świeżym powietrzu. Połącz biznes z relaksem i wyjątkową atmosferą nad wodą. Centrum Molo. Przestrzeń, w której spotkania ma

0: zapału.
1: Mam pompę ciepła, gmina da dotację.
2: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
3: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
6: Sprawdzamy sytuację na stołecznych ulicach i w tym momencie korek najdłuższy oczywiście na S8. Tu jezdnia w stronę Bemowa zablokowana, bardzo powoli ruch się odbywa na odcinku od Łabiszyńskiej do Marymontu. Przyblokował się oczywiście wjazd do Warszawy od strony Łomianek. Tu w tym momencie prawie 2-kilometrowy zator. Na Wisłostradzie jeszcze całkiem nieźle wygląda sytuacja. Tu jedynie przed mostem Poniatowskiego delikatnie trzeba zwolnić. No i jeszcze okolice stadionu Legii. Tutaj odbywają się matury, więc korkuje się już od godziny 6. Na termometrach tutaj sytuacja naprawdę wygląda przyzwoicie, bo już mamy 12 stopni. No i dzisiaj kolejny bardzo ciepły dzień przed nami. Temperatura maksymalna w Warszawie w okolicach 25-26 stopni. Woohoo!
5: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
6: 6.30, zaczynamy newsy w SC. Marcin Procki, zapraszam. Sytuacja powoli stabilizuje się. Ogień już się nie rozprzestrzenia, ale akcja potrwa wiele godzin, a nawet dni. To w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie, gdzie szaleje pożar lasu. Ogień objął około 250 hektarów. Artur Mazurek, reporter SK, śledzi akcję strażaków.
7: Jestem na miejscu, dokładnie w Józefowie, zaledwie 10 kilometrów od miejscowości, w których strażacy walczą z ogromnym żywiołem. Słychać też syreny alarmowe, słychać, że strażacy działają. Bardzo duże zadymienie, które przywiał wiatr i miejscowość była całkowicie zadymiona, a to zaledwie kilkanaście kilometrów od miejsca pożaru.
6: A zdjęcia pożaru możecie zobaczyć na sk.pl, a wpuszczony do Morza Północnego humbak prawdopodobnie utonął, przekazało niemieckie Muzeum Morskie. Służby nie mają danych z jego nadajnika. Jego losy śledzono w ostatnich tygodniach, kiedy zwierzę kilka razy utknęło na mieliźnie.
8: SK Sport News.
6: Arsenal zagra w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Zespół z Londynu w rewanżowym spotkaniu półfinałowym na Emirates wygrał 1-0 z Atletico Madryt. W pierwszym meczu był remis 1-1. Będzie to pierwszy finał Arsenalu od 20 lat. Kanonierzy zagrają z nim z wygranym z pary PSG Bayern. A polscy hokeiści dali sobie wyrwać wygraną z Kazachstanem i w meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1A po dwóch tercjach prowadzili. W trzeciej dali sobie jednak trzykrotnie wbić bramkę, no i przegrali 2-3.
9: I Wiktor w Radiu SK.
10: Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj na Messengerze nie ma bla bla bla, tylko jest niam, niam, niam, niam, niam.
11: Jest pysznie rzeczywiście. No chwalcie się, co byście chcieli dobrego, by sobie zjeść dobrego. No dajcie znać, aż tutaj się oblizałem.
10: No. Słuchaj, no skoro wczoraj wieczorem grali, skoro mówił o tym Marcin Procki, no to co na śniadanie? No

0: Dzisiaj tak meczek się szykuje. Ach, drugi półfinał Ligi Mistrzów, czyli PSG, no, z Bayernem Monachium.
1: A teraz do śniadanka jeszcze łyk krwi, Dracula.

0: 37 minut po godzinie 6 rano. Głupia sprawa, bo będziemy teraz w radiu o telewizji rozmawiać.
1: To pani rzeczywiście w telewizorze najczęściej występuje. I też na scenie oczywiście. Chodzi o Agnieszkę Chylińską.
0: Ta Agnieszka Chylińska.
2: Na jaką reakcję liczyłeś, rozumiesz, ludzi naszą po swoim występie?
3: Że wszyscy będą uśmiechnięci i będziemy się stali wistywali.
2: A widzisz, życie jest brutalne.
0: Tak właśnie.
1: Tak właśnie zawsze jest. Aga Chylińska przyznała w rozmowie z Super Expressem. Uwaga, cytuję. Gotowi wszyscy?
0: Dawaj.
1: Proszę bardzo, do kawy. U nas w domu jest totalny syf, ale telewizor musi być wytarty.
0: O proszę.
1: Tak powiedziała, tak jest u niej w domu.
0: Ale coś jest w tym uwielbieniu do telewizora. Ja pamiętam, jak mój dziadek kochany Edzio, już nieżyjący, kupił pierwszy telewizor kolorowy. To była końcówka lat 80. I on miał pilota. I ten pilot musiał być w worku foliowym zamknięty, słuchaj.
1: Folice
0: tak?
1: Takiej?
0: Dziadek
1: Dlaczego?
0: Nie pozwalał go wyjmować, bo zniszczycie, bo się herbata wyleje, bo pobrudzicie.
1: No i co działa do dzisiaj?
0: No działa. Radio SK.
4: Zasrana telewizja!
5: Reklama.
6: Wymienił pan stary piec na nowy.
7: Oszczędniej jest i mniej kopci.
6: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
8: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
6: Jak pan grzeje bez opału?

0: Mam pompę ciepła, gmina da dotację.
1: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
2: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
3: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
4: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
3: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
5: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Czas na nowe buty Skechers. Są wygodne, łatwe w wkładaniu, możesz je wsuwać bez użycia rąk. Sprawdź modele Slip-ins i Uno i przekonaj się, jak wygodnie możesz wejść w wiosnę. Odwiedź sklep firmowy Skechers w Galerii Targówek na pierwszym poziomie.
7: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
8: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
9: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
10: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
11: Nowe otwarcie. Więcej na termyuniejów.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie.
14: Zrobisz to z OBI.
15: I po reklamie.

0: Śpiewał.
1: Dawaj, ja na mnie, tak? Na siebie.
0: Dobra, to przepucz gardło.
1: Ha! A jak ma na imię?
0: Kinga!
1: Kinga!
0: Kinga!
1: Zagadałeś mnie, uciekło.
0: O, osoba!
1: Dzień dobry, Kiniu, cześć, tu Eska.
2: Cześć!
1: No witamy, które to urodziny? Pochwal się, dziewczyno! Nie pytamy, ale pochwal się.
2: 28.
1: Idealnie.
0: Najlepszy wiek.
1: Mieć 28 lat.
0: Ja cały czas w głowie mam 28, mimo że tak naprawdę mam ponad 40.
1: Ale mi też tak zostało. A ty na ile się czujesz, Kinia?
2: No tak na 22.
1: To też fajnie.
0: To jest też dobrze.
1: Bardzo dobrze. No.
0: Zawsze.
1: Na co dzień jesteś panią księgową?
2: Tak, zgadza się.
1: Mam pytanie, czy nasza rozmowa już jest w ksefie?
2: Jeszcze nie, ale za chwilę będzie.
0: A właśnie, jak wy się czujecie księgowi z tym nowym systemem? Dobre to czy niedobre?
2: No, bywa ciężko, ale myślę, że będzie dobrze.
1: Tak, będzie dobrze. No już jest, system działa, będzie dobrze.
0: Słuchaj, czytamy dobrze zgłoszenie, no bo to nie jest tak, że to ty sama siebie, tylko ktoś zewnętrznie nam powiedział, doniósł nam o twoich urodzinach i czytam, trochę mi się oczy tak zamgliły i przeczytałem, jest naszym słonecznikiem. A napisali, jest naszym słoneczkiem.
1: Ty mi też wyskoczyło słoneczko, okej.
0: Okay. Podobno jesteś zawsze uśmiechnięta, szalona, pozytywnie zakręcona i teraz uwaga, kto o tobie tak uważa?
2: Ja obstawiam moją ukochaną chrzestną Iwonkę.
0: A, to
1: i
0: ona.
1: Tak też właśnie jest. Mama chrzestna się odezwała. 16 lat miałam, jak zostałam Kini chrzestną. Tak napisała nam pięknie. Niesamowite.
2: Tak, to prawda.
0: Wiecie, jaki jest najlepszy prezent pod kościołem?
1: Jaki?
0: No, pieniądze w kopercie. No, stówkę mamy, no.
2: Super.
1: No i pięknie. Co masz do powiedzenia jeszcze? Na pewno wszyscy słuchają ciebie, prosimy.
2: Bardzo dziękuję. Chciałabym pozdrowić całą moją rodzinkę, Julcię, mojego chłopaka, no i moje koleżanki z pracy, do których zaraz wjadę.
0: Pięknie, no. Słuchaj, to jeszcze, żeby tak zmazać tę plamę z początku, kiedy Jankes śpiewał tak trochę nieudolnie, to mamy teraz takie śpiewanie dla
1: Uważaj,
0: ciebie.
1: Uważaj, dla ciebie, especially.
3: 100 lat, 100 lat, nie żyje.

0: No nie jest to kawałek ani o Jankesie, ani o mnie. Supermodel i Maneskin na sam koniec tej godziny.
1: Mów za siebie, przepraszam bardzo, mów za siebie.
2: Ja mam karnet na siłownię.
3: A, ty też masz.
0: A ja mam kartę turysty z Zakopanego.
3: Właśnie, tam jakaś wchodzi karta turysty, tak?
0: No, to Marcin Protki zaraz o szczegółach, ale od razu informujemy. Mhm. Nie zwalnia to z obowiązku zapłacenia za zdjęcie z misiem. Radio SK.
4: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
3: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
5: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety. Dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani.

0: na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: I po reklamie. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
2: Na razie piękne słońce nad Warszawą, ale to może się po południu nieco zmienić. Prognozy podpowiadają, że po południu nieco więcej chmur się pojawi nad stolicą, a w nocy za to mają pojawić się długo wyczekiwane opady deszczu. Na razie temperatura całkiem przyjemna, w tym momencie to okolice 12-13 stopni, później 25-26 i to będzie taki najcieplejszy moment dnia. Po południu także nieco silniejszy wiatr, który właśnie ma przywiać te deszczowe chmury. Jutro także opady deszczu są spodziewane, ale także temperatura tak powyżej tych 20 stopni. Za to na stołecznych ulicach coraz większy ruch. W tym momencie zakorkowane wybrzeże helskie. Coraz większy ruch mamy także na Czarniakowskiej i Walemie Zeszyńskim.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: Jest siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Front pożaru powoli się przesuwa, jego tył i boki zostały ugaszone. Na początek nowe informacje od strażaków walczących z pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Ogień objął około 250 hektarów terenu. Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek podkreśla, że akcja toczy się w trudno dostępnym terenie.
3: Zbudowaliśmy oczywiście linie wodne, są cysterny dowożące wodę do samochodów ratowniczo-gaśniczych, które na bieżąco dogaszają zarzewia ognia. Tak jak było powiedziane, drony są wykorzystywane do monitorowania przestrzeni pożaru.
2: A wsparcie z powietrza strażakom mają też zapewnić policyjne śmigłowce. Przypomnę, że podczas akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader. Pilot maszyny zginął. Polska pierwszym krajem, z którym będzie podpisana umowa pożyczkowa SAFE. Unijni komisarze w piątek mają przyjechać do Warszawy. Zaliczka wyniesie około 6,5 miliarda euro i ma trafić do Polski jeszcze w maju. W wyniku umowy pożyczkowej nad Wisłę trafi blisko 190 miliardów złotych dla armii i polskiego przemysłu zbrojeniowego. A w ostatni weekend w Zakopanem ruszyła karta turysty. Turyści, którzy uiszczą opłatę miejscową, mogą skorzystać z pakietu zniżek, które oferują lokalne firmy.
4: Przez pierwszy weekend tę aplikację pobrało ponad 600 turystów i mamy już na dzień dzisiejszy 56 partnerów, którzy gwarantują turystom konkretne benefity i zniżki.
2: Wyjaśnia wiceburmistrz Zakopanego Iwona Grzebyk-Dulak. Zniżki obejmują bilety na atrakcje, usługi gastronomiczne czy wypożyczalnie sprzętu.
1: SK Warszawa News.
2: Rowery i hulajnogi w akcji. Ruszył rowerowy maj. Akcja zachęcająca do aktywnego docierania do szkół i przedszkoli. Uczniowie dostają za to naklejki, które mogą wymienić na nagrody.
5: Się polepsza kondycja, więcej energii.
6: Ja bardzo lubię mój rower, lubię jeździć, lubię rowerowy maj.
7: Jak mam wybrać rower czy auto, wybieram częściej rower.
2: A przyznają uczniowie. W stolicy bierze udział w akcji około 600 placówek, a zarząd oczyszczania miasta ruszył z akcją czyszczenia koszy i wiat przystankowych. Do jesieni planowano

0: niż na nagrody.
1: Się polepsza kondycja, więcej energii.
2: Ja bardzo lubię mój rower, lubię jeździć, lubię rowerowy maj.
3: Jak mam wybrać rower czy auto, wybieram częściej rower.
0: Dobrze znają uczniowie. W stolicy bierze udział w akcji około 600 placówek, a zarząd oczyszczania miasta ruszył z akcją czyszczenia koszy i wiatr przystankowych. Do jesieni planowano

0: Piosenka lekarzy, nie chcę zbadać, zbadać.
1: Wiem. Właśnie, prosimy nie śpiewać. No. Przepraszamy za usterki, 16 po 7.
2: Ja chyba też muszę iść do lekarza.
3: Siódme wygrywa.
1: Tego od głowy.
3: Radiu SK.
1: No ja byłem ostatnio u laryngologa, on też tam grzebie w głowie.
2: Niedaleko.
1: I miałem uszy surfera, mam teraz tylko jedno ucho surfera, ale to nie o tym, zabieramy się za siódme wygrywa.
2: Wchodzili ci do ucha, to czułeś, że cię tak drapią po mózgu?
1: Oni pytali, czy ja chcę być pewne znieczulenie, czy...
2: chce pan coś pamiętać, czy nie? Chcę wszystko.
1: No i maseczka i do widzenia, dobra.
2: 664-402-302, gramy w siódemkę. No i co, siódme pytanie to jest wygrana, więc ja bym nie dzwonił teraz, tylko dopiero na siódme.
1: Dzień dobry, witamy, cześć.
4: Cześć. Przyłączy się na telefon, prowadzę.
2: No właśnie, właśnie, właśnie.
1: Ostrożnie, a to nie właśnie, wolno właśnie, tak właśnie. Chyba, no.
2: O, już, patrz.
1: Mandacik już pan ma. Ojej, to lepiej było wtedy, przepraszam.
2: Daj jakieś coś na testy, powiedz.
1: Powiedz, nie kocham swojej dziewczyny, na powiedz.
4: Nie kocham swojej dziewczyny, bo jej nie mam.
2: Ojej. Kurde, ale słabo się słyszymy.
1: No, musimy się wrócić do systemu głośnomówiącego, bo tam jest lepiej niż...
2: Musimy niestety się rozłączyć.
1: No czekaj, no niech pan się przyłączy z powrotem, no.
2: O, tak to się robi.
1: Rozłączyło się. No dobra, ale zapraszamy ponownie. Ważne jest to dla nas, żeby to jakoś połączenie było, żebyśmy mogli się porozumieć i porozmawiać. Halo, halo, dzień dobry, witamy.
5: Halo, halo, cześć.
1: Pierwsze. Od razu lepiej.
2: I tu się ładnie słyszymy, od razu możemy zaczynać. Agnieszka Chylińska zdradziła w ostatnim wywiadzie, że ma w domu totalny syf. Tak czy nie?
5: Tak.
1: Bardzo dobrze. No to co, lecimy dalej?
3: Drugie
1: pytanko. Gdzie można wejść używając karnetu? Na przykładowo.
5: Na basen.
2: Albo na przykład z Robertem.
6: Witam wszystkich. Znowu jesteśmy na siłownię.
1: Na siłowni.
6: Będziemy pokołać dzisiaj łapy.
1: O, właśnie.
3: Trzecie.
1: No dobra, lećmy z trzecim.
2: Boże Ciało jest w czerwcu czy w lipcu?
5: W czerwcu.
1: W czerwcu, tak jest.
2: I Boże Ciało jest u Macieja Musiała na Instagramie.
1: Bardzo nawet Boże. Uwaga! Czwóreczka. Było 50 kopert, gracz wybierał 5 z nich i grał, a on jest Krzysztofem Ibiszem. Co to za teleturniej?
2: Awantura o kasę?
1: Gra w ciemno?
2: Czy Fuart Boyard?
5: Gra w ciemno.
2: Dobrze.
1: Bardzo dobrze.
7: Wszyscy uprawiają seks, a zawsze to kończy się tak samo.
1: Co?
2: Krzysiu, co?
1: No dobra, lecimy dalej. Uwaga, piąte. Wymień 3 słowa, które statystycznie najczęściej wypowiadają dzieci jako swoje pierwsze w życiu.
5: Tata, mama, proszę.
1: Proszę? Mhm. Gdzie? No kupa zawsze wygrywa pierwszy.
2: Kupa, a potem proszę, posprzątać.
1: Co prawda.
2: To właśnie.
1: Dobra, lecimy.
3: Szóste.
2: Uwaga, co można wygrać w naszej zabawie? Dzisiaj zresztą ta zabawa będzie po 8. 5 słów, 5 stów. Co tam jest do wygrania?
5: 5 stów.
2: Kurde, wiedział. No.
1: Dobry jest słuchacz.
2: Naprawdę, inteligentna bestia.
1: Bądźcie z nami. Siódme. I uwaga, dojechałeś do 7. Teraz nie popsuj. Nie ma kamy. To może poudawaj przez 10 sekund właśnie naszą kamę.
2: Czas start.
1: Nawet nie może.
5: Ale chłopaki dajecie czadu. Naprawdę, no kozak.
2: Jakby się działa obok.
1: Dziękujemy. Wygrywasz, no, nie ma wyjścia. Jesteś rewelacyjny. Mamy prezenty.
2: Mamy cały worek wiosennych gadżetów.
1: 500 będzie po godzinie oczywiście 8, a teraz i torebka, i butelka, i jakieś inne przyjemności. Znajdziemy wszystko, co mamy w naszych szafkach.
2: Tak jest, pójdziemy do magazynu i wszystko, co ma logo Eski, ci wyślemy.
1: Dobra?
5: Fantastycznie, rewelacja. Dziękuję bardzo.
2: Jakieś przesłanie do Polaków, rodaków?
1: Z rana.
5: Śmiejcie się jak kama.
3: Siódme wygrywa w radiu.

0: 25 minut po 7, za chwilę newsy w SC i Marcin Procki, ale najważniejszy news jest taki. Jeżeli jeszcze nie macie nowej apki Radia SK, ściągacie ją natychmiast, a potem wchodzicie do gry o odlot ściśle tajny.
1: Zróbmy to razem i za każdym, znaczy ja za każdym, ja w tym roku nie doleciałem.
0: Ale oficjalnie jesteś na liście gości.
1: No, były różne takie problemy techniczne, ale w tym roku jest plan, że przed wami wylecę, żeby nie było problemów.
0: Zabieramy słuchaczy i siebie w ostatni weekend maja na tajemniczą wycieczkę.
1: Pamiętajcie, my naprawdę nie wiemy, gdzie jesteśmy, gdzie lecimy. Dopiero dowiemy się na lotnisku, tak samo jak i wy.
0: A wy bądźcie w apce Radia SK.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz dokąd. Odlot ściśle tajny.

0: Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
1: Hi, this is Harry Styles.
0: Harry Styles powróci. Nowe single, nowy album i seria koncertów. Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce, was wysyłamy. Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego. Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Jesteś przedsiębiorcą i dbasz o swoich pracowników? Tworzysz dobre warunki pracy i wspierasz rozwój zespołu? Weź udział w konkursie Mazowiecki Pracodawca Roku. Do wygrania prestiżowy tytuł, statuetka i karta podarunkowa do 2000 zł. Zgłoszenia do 22 maja. Szczegóły na www.warszawa.praca.gov.pl. Patronat honorowy sprawują Mariusz Frankowski, wojewoda mazowiecki oraz Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
5: Cześć, Irenko. To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
6: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
5: A dlaczego?
6: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
5: Ale to w niczym nie przeszkadza.
6: Jak to?
5: Mamy na tarasie pergolę z centrum pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
6: Już mi się też taka marzy.
5: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas...
7: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Najtrudniejszy krok to podjęcie decyzji. Chcemy ci w tym pomóc. Dlatego zapraszamy cię 16 maja od 11 do 17 na Dzień Otwarty Inwestycji Apartamenty Browary Warszawskie na Krochmalną 61. Pokażemy ci urządzone apartamenty, w tym kawalerki w cenie od 25 520 zł za metr kwadratowy. Poznaj jeden z nielicznych projektów w centrum stolicy, który łączy wysoką płynność najmu z ograniczoną podażą mieszkań. browarywarszawskie.echo.com.pl.
11: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
2: To będzie ostatnia reklama. Szukasz nowego, wykończonego.

0: Wybór na lata.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
3: Trudny poranek dla kierowców, którzy o poranku podróżują trasą S8. Tutaj doszło do serii kolizji. W tym momencie długi korek ciągnie się w stronę Bemowa. Zwolnić trzeba tuż za zjazdem w ulicę Głębocką. No i ten korek ciągnie się aż do wysokości zjazdu w ulicę Maczka. Na Wisłostradzie także już nieco większy ruch, ale jeszcze wielkiej blokady nie ma. Tutaj jedynie przed mostem Poniatowskiego delikatnie w stronę Mokotowa. Oczywiście trzeba zwolnić. W Jerozolimskich także już nieco więcej aut. Tutaj korek zaczyna się na wysokości Ursusa. Na termometrach coraz przyjemniej. W tym momencie 13 stopni pojawiło się na naszym eskowym termometrze. Później do 26, sporo słońca przez cały dzień. Po południu nieco więcej chmur, a jeśli ma popadać, to dopiero w nocy.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
3: Jest 7.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed groźnym zadymieniem w powiecie biłgorajskim. Chodzi o gminy Łukowa, Józefów i Aleksandrów. RCB radzi, by nie otwierać okien i drzwi. Strażacy od kilkunastu godzin walczą tam z pożarem lasu. Na miejscu jest reporter SK Artur Mazurek. Arturze, co dzieje się teraz tam na miejscu?
4: Słychać śmigłowce, słychać też syreny alarmowe. Po drodze mijałem też miejscowość, w której widoczna była mgła, ale to nie była mgła, lecz bardzo duże zadymienie, które przywiał wiatr i miejscowość była całkowicie zadymiona, a to zaledwie kilkanaście kilometrów od miejsca pożaru.
3: A zdjęcia z miejsca możecie zobaczyć na sk.pl. Ewakuacja na holenderskim statku wycieczkowym płynącym z Argentyny na Wyspy Zielonego Przylądka. Śmigłowce zabiorą z pokładu trzech pasażerów z objawami hantawirusa. Dotychczas na pokładzie zmarły trzy osoby. Wiadomo, że na pokładzie są też Polacy, ale MSZ zapewnia, że wszyscy czują się dobrze.
2: SK Sport News.
3: Feta w Londynie. Arsenal wygrał 1-0 z Atletico i awansował do finału Ligi Mistrzów. Zdecydowało o tym trafienie z końcówki pierwszej połowy. Dziś drugi półfinał. W pierwszym meczu między PSG a Bayernem górą byli Paryżanie, którzy wygrali 5-4. A Jakub Kiwior z transferem definitywnym z Arsenalu do FC Porto. Do tej pory grał w portugalskiej drużynie na zasadzie wypożyczenia. Smoki za Polaka zapłaciły 17 milionów euro.
5: Kamy dzisiaj nie ma i może dobrze, bo więcej śniadania nam zostanie.
6: Więcej jedzonka rzeczywiście. Zawsze trzy osoby przy jednym stoliku, a jak dwie, no to taki szwedzki stół jest jeszcze lepszy.
5: Dzisiaj jest

0: Vivaldi śpiewa, wiesz?
1: Cztery pory.
0: Wiktor Vivaldi, Waligura.
2: 38 minut po godzinie 7.22 kreski, będzie z nami godzinę 8 tutaj SK. Oczywiście środa, 6 dzień maja, dzisiaj Międzynarodowy Dzień Bez Diety.
0: A skoro tak, to wkładamy na talerz wszystko, co się da, nie kontrolując kalorii, tłuszczu i tych wszystkich niedobrych spraw. Halo?
2: Dzień dobry.
3: Nawet papież w Watykanie nie je kepsa na śniadanie. Pozdrawiam.
2: To ładne z plaży takie, prawda?
0: La la la la la la.
2: La la la la. Ktoś jeszcze? Kukurydza gotowana.
4: Śniadanie bez diety to takie najbardziej chamskie parówki z największą ilością GMO i innych fosforanów. I tu przekaz do mojej koleżanki z pracy. Marta, grzej paróweczki.
2: Nie wierzę, dziewczyny. I po reklamie.
5: I nie wylewajcie wody po parówkach.
2: To się nadaje na herbatę.
0: To jest zupa parówczanka.
2: Ale kiedyś byłem, pani, w Bułgarii, to tak mi to zostało. Byliśmy na śniadanku, bo taki domek był malutki i pani gotowała tam takie właśnie śniadanko i gotowała parówki w wodzie na herbatę. I później herbata była parówkowa.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Słyszysz to? To Jungle Night w Factory Ursus. Tylko 7 maja dodatkowe minus 50% na outletowe ceny. Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Factory Ursus i poczuj klimat Jungle Night.
11: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
12: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
13: Najtrudniejszy krok to podjęcie decyzji. Chcemy Ci w tym pomóc. Dlatego zapraszamy Cię 16 maja od 11 do 17 na dzień otwarty inwestycji apartamenty Browary Warszawskie na Krochmalną 61. Pokażemy Ci urządzone apartamenty, w tym kawalerki w cenie od 25 520 zł za metr kwadratowy. Poznaj jeden z nielicznych projektów w centrum stolicy, który łączy wysoką płynność najmu z ograniczoną podażą mieszkań. browarywarszawskie.echo.com.pl.
14: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
15: To kultowe już miejsce w sercu Pola Mokotowskiego łączy grill, dobrą muzykę i całe pokolenia. Lolek Grill and Bar świętuje 30 urodziny. 20 maja zapraszamy na koncert zespołu Organek. Jeśli jeszcze nie byliście w Lolku, czas to nadrobić. Więcej na lolek.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Warszawo. Salony Audi i Volkswagen Grupy Krotowski, które od lat znaliście z Radzymińskiej, zmieniają adres. Od maja zapraszamy na Radzymińską 301, tuż przy trasie S8 obok M1. Czeka tam nowoczesny kompleks salonów i serwisów marek Audi, Volkswagen, Volkswagen Dostawcze oraz Skoda Serwis. Nowa lokalizacja. Jakość i zaufanie, które znasz. Sprawdź nas. Radzymińska 301 oraz na r301.krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
18: I po reklamie.

0: Krótka lekcja języka hiszpańskiego. Nicky Jam i Enrique.
1: Ja lubię jam truskawkowy. Tak sobie z rana taką pyszną kanapeczkę zjeść.
0: A za chwilę posmarujemy kanapkę noselem, słuchaj.
1: Nosel gotowy. Uwaga, będziemy się łączyć z sanatorium.
0: Przepuklina Paulina.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
1: Ale mam pytanie, jak ja już pracuję w radiu prawie 30 lat.
0: Należy ci się.
1: To ja już mogę jechać do sanatorium?
0: Miłości.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo? Czy ja dotelefonowałam się do pani Beaty?
5: Tak.
4: Telefonuję do pani z Narodowego Funduszu Zdrowia, Przepuklina Paulina, proszę pani, w sprawie również przyznania sanatorium, bo widzę, że w tym przypadku też pani się kwalifikuje. Mogłabym?
5: I jest przyznany sanatorium przez ZUS teraz, tak?
4: No tak, tak, bo pani była na komisji tej zdrowotnościowej,
5: no tak,
4: co nie?
5: Zgadza się.
4: I proszę pani, będzie sanatorium, z tym, że widzę, że pani już kilka razy była.
5: Tak, dwa razy.
4: Tak, dlatego też proszę pani, w Kołobrzegu mam sanatorium, tak zwane zębowo-szczękowe. To mogę pani przydzielić na, proszę pani, lipiec.
5: Dobrze.
4: Jakieś tam problemy zębowo-szczękowe pani ma? Czy pani jest ta bezproblemowa?
5: Nie.
4: Dobrze, więc...
5: Znaczy, no mam tam zęby, wiadomo, mam te takie, no, liche, ale...
4: Ale to nie są, to nie jest taki... chorobowe te, które pani ma na zęby?
5: Nie, bo ja mam na serce.
4: I teraz, w pani przypadku, jak pani pojedzie do sanatorium, proszę pani, z problemami zębowo-szczękowymi, to od razu pani informuje, że tam jedzenie będzie, proszę pani, wszystkie pomiksowane, dlatego musi pani o tym wiedzieć.
5: Aha, ale to nie będzie jakieś tam tragiczne to, bo...
4: Wie pani co, niekiedy się skarżą na pożywienie i jak im śniadanie zmiksują, bo to jest niekiedy tak, ten serek wiejski, proszę pani, z chlebem i szynką, to wtedy, proszę pani, jak to zmiksują i dodają jeszcze kakao, no to jest, proszę pani, takie sobie.
5: Ja rozumiem. No. Aha, to czyli
4: jeśli chodzi o obiad, proszę pani, to zupa tam bez problemu, bo wszystkie będą krem, ale proszę pani, no jak mięso też zmiksują z ziemniakami, proszę pani, kompotem, to co niektórzy, proszę pani, tutaj grymaszą.
5: No ja rozumiem, bo sobie wyobrażam to.
4: Dlatego wolę panią przygotować, powiedzieć wszystko, żeby pani nie była rozczarowana, bo później mamy pretensje.
5: No to teraz to wie pani, dało mi to do myślenia.
4: Dlaczego? Nie rozumiem.
5: No, w sensie, no dało mi do myślenia. Trochę mnie przeraziło to wyżywienie właśnie.
4: Nie mogą przygotować pożywienia specjalnie tylko dla tych, którzy na przykład gryzą.
5: Ja rozumiem.
4: Bo jest więcej tych niegryzących, dlatego zostaną zmiksowane.
5: No dobrze, no niech będzie, no jakoś może przeżyję, to już muszę się nastawić samodzielnie wyżywienie, bo...
4: Ale nie, musi pani też zjadać to, co będą dawali na stołówce, żeby później nie kręcili nosem.
5: Nie kręcili nosem, no coś tam zjem. Nie wszystko, ale coś tam zjem. No okej, no dobrze, no niech będzie.
4: To co, pisać panią na lipiec na Kołobrzeg?
5: A którego lipca, jeśli mogę wiedzieć?
4: A

0: No niech będzie, no jakoś może przeżyję, to już muszę się nastawić samodzielnie wyżywienie, bo...
1: Ale nie, musi pani też zjadać to, co będą dawali na stołówce, żeby później nie kręcili nosem.
0: Nie kręcili nosem, no coś tam zjem. Nie wszystko, ale coś tam zjem. No okej, no dobrze, no niech będzie.
1: To co pisać panią na Lipiec na Kołobrzeg?
0: A którego lipca, jeśli mogę wiedzieć?
1: A

0: dawna, to wiem.
1: Sprawa twojego wyjazdu do sanatorium zatacza coraz szersze kręgi.
2: Co? Jankes, nie wiem, czy cię żona puści do sanatorium. Różne rzeczy się dzieją w tych sanatoriach. Mój dziadek, jak rozstał się z babcią, to bardzo często jeździł do sanatorium ochoczo. Także, no, ja bym tutaj na miejscu żony ciebie nie puszczała.
3: Ale słuchajcie, jak
4: ciebie Maxika.
3: Ach, i takie męskie granie, prawda? No dobrze, ale czyli jak będę dziadkiem, to wtedy rozstanę się z babcią i pojadę do sanatorium.
1: Tak. Tylko zgłoś się najpierw do konkursu do zabawy 5 słów, 5 stów. Bo bez kas warto mieć gotówkę w sanatorium jakąś.
3: A, rzeczywiście. No to jak będę miał 5 stów i sanatorium, to mogę sobie na nowo życie ułożyć, rzeczywiście.
1: Gramy zaraz po 8. Historia wygląda w ten sposób, że zostawiacie swoje numery telefonów w naszym Messengerze. Jeszcze jakieś słowo zachęty, coś, co nas przyciągnie, coś, co sprowokuje Bogaja, który was researchuje do tego, żeby do was oddzwonić. No i na antenie wybierzecie sobie albo Jankesa, albo mnie, kogoś, z kim macie dobry przelot i będziemy dopasowywać słowa. 5 słów dobrze dopasowanych to 5 stów w portfelu.
3: Słuchajcie, moja żona do mnie wysłała SMS-a, że słucha radia.
5: 5 słów, 5 stów.
6: Reklama.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
10: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
9: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
11: Ten zabójca nie popełnia błędów.
9: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon.

0: Prime oraz regulamin Prime Video.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.

0: Tam 14,99, cena przed obniżką 20,99, a pomidory malinowe 9,99 kilo, cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. To będzie ostatnia reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
10: Niestety, ale coraz gorzej wygląda sytuacja na południowej obwodnicy Warszawy. Tutaj zdecydowanie większy ruch niż jeszcze kilkanaście minut temu, a to wszystko tak między węzłami Opacz, a zjazdem w ulicę Puławską. Tutaj w obu kierunkach ruch jest większy. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja w Alejach Jerozolimskich. Niemniej, jeśli jedziecie w stronę centrum Warszawy, to korek zaczyna się tuż przy zjeździe w stronę Ursusa. W Alei Prymasa Tysiąclecia aktualnie korek od Obozowej do Dworca Zachodniego, a na Wisłostradzie stoicie w tym momencie między S8 a Zamkiem Królewskim. Piękna pogoda dzisiaj znowu z nami. Dużo słońca nad stolicą w tym momencie, no i temperatura bardzo wysoka. W tym momencie 15 stopni na naszym meskowym termometrze, później do 26.
9: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
10: Jest 8, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Do akcji wkraczają policyjne śmigłowce i dodatkowych 58 zastępów strażackich. Trwa walka z gigantycznym pożarem lasu na Roztoczu. Jak przekazał komendant główny straży Wojciech Kruczek, ogień rozprzestrzenia się powoli, ale akcja gaśnicza może potrwać nawet dobę. W najbliższych minutach pomogą policyjne Black Hawki, to zapowiedział będący na miejscu szef MSWiA Marcin Kierwiński. Akcję na Lubelszczyźnie śledzi reporter eski Artur Mazurek, z którym teraz się łączymy.
11: Pomóc w gaszeniu pożaru mają policyjne Black Hawki
12: oraz śmigłowiec z Lasów Państwowych.
11: Strażacy liczą głównie na tą pomoc z powietrza, bo obecnie gaszenie z powierzchni ziemi jest nieco utrudnione.
13: Patrzymy też na prognozy pogody. Zapowiadana jest nieznaczna zmiana kierunku wiatru. Też może dodatkowo utrudniać akcję.
11: Obecnie na miejscu pracuje 48 zastępów straży pożarnej. Po godzinie 8 ma dojechać kolejne kilkadziesiąt zastępów strażaków.
10: A mieszkańcy tego regionu dostali alerty RCB w związku z groźnym zadymieniem w gminach Łukowa, Józefów i Aleksandrów. Rząd nie składa broni w sprawie kryptoaktywów. Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu trafi kolejny, trzeci już projekt mający na celu uregulowanie tego rynku. Wcześniej dwie ustawy w tej sprawie zawetował prezydent. Jedyną zmianą względem poprzednich projektów będzie zaostrzenie kar. A mieszkańcy miejscowości Płomna i okolic na Podkarpaciu chcą truć niedźwiedzie. To właśnie tam w kwietniu doszło do śmiertelnego ataku drapieżnika na kobietę. O sprawie wie regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, zajmuje się nią też policja.
14: SK Warszawa News.
10: A stołeczni policjanci zatrzymali 9 członków grupy przestępczej zajmującej się handlem ludźmi. To 2 Polaków i 7 Bułgarów. Zatrzymano ich w Mińsku Mazowieckim.
15: Ich przestępczy proceder polegał na werbowaniu kobiet narodowości bułgarskiej do pracy w rolnictwie. Po przyjeździe do Polski kobietom były zabierane paszporty, a one same były zmuszane do świadczenia usług seksualnych.
10: Tłumaczy Jakub Filipiak z Komendy Stołecznej Policji. A przy ulicy Ostródzkiej budowa pływalni wchodzi w najbardziej intensywny etap prac. Zakończenie inwestycji jest planowane na drugą połowę przyszłego roku.
16: Dwie minuty po 8, dzisiaj dzień bez diety. Będziemy za chwilę smarować kanapki hajsem. 500 do wzięcia.
17: Zróbcie sobie taką przyjemność, oczywiście. No i co, zgłoszenia w dalszym ciągu otwarte?
16: Tak jest, na Messengerze. Numer telefonu, no jakieś hasełko, może jakieś zdjęcie, no coś, co zwróci na siebie uwagę.
17: Pamiętajcie, gracie albo ze mną, albo z Wiktorem, no i 500 czeka.
16: I przede wszystkim z własną głową.

0: maturę?
1: Nauka!
2: No ja mówiłem, no Jankę, znowu mijał to.
3: No przecież dobrze, to było oczywiste.
2: To kolejne słowo.
3: Karola, wyślij mi stówę.
2: Kolejne słowo.
4: Koncert.
3: Koncert!
2: Mhm. Łatwe.
3: Muzyka!
1: Coś, co robi się na koncercie i coś, co ja też tu nie robię.
3: Śpiew!
2: Ja bym zaliczył.
5: Dobra, zaliczę ci śpiewanie, tak?
2: Śpiewanie,
5: tak.
2: Dobrze! Śpiewanie,
3: śpiewanie to jedno i to samo!
6: Dlatego nie wyrywaj się od razu, pomyśl na chwilę.
3: Tak. No. Bo widzę, że się trochę pozmieniało, że można podpowiadać. Dobrze, super, super.
2: Można ale... podpowiadać, ja nie podpowiadam.
3: Delikatnie. Dobra, ale to śpiewanie, śpiew to jeden czort. No
5: jedna stówka jest, uwaga, jest. Trzeci wyraz. To autostrada.
1: To jest na autostradzie.
5: O, to jest na autostradzie.
2: Więcej, dobrze ci mówi.
5: Więcej nie podpowiadaj.
2: No Jankę, na autostradzie się nie macha ręką.
3: Bramka? Ograniczenie?
2: Piłka, czekaj, dobra, piłka, bramka, gol. Kombinuj.
3: Autostrada.
2: No.
3: Samochód.
2: Ty dobrze!
3: Dobrze!
2: Ale co się zdziwiłem? Z tym możesz,
3: Karola,
2: mieć problem.
3: Karola, jesteśmy najlepsi.
2: Z tym możesz mieć problem.
3: Przypominam, Karolina nie ma chłopaka.
2: Pomarańcze. To jest kolejne słowo.
3: Pomarańcze.
2: Czwarte, no.
1: Jakie są pomarańcze?
5: Jakie są pomarańcze?
3: No jakie, no. No,
2: no jakie, no. Jakie, no. Jakie, no. Się ciebie od...
3: Pachnące. Słodkie.
2: Na pewno?
3: No.
2: Na pewno? Chcesz dopowiedzieć?
3: Pachnie. Pachnące, słodkie. No słodkie.
2: To się zdecyduj.
5: Co wybierasz? Który wyraz z tych dwóch?
2: Mogę, bo jeden dobra? Jest dobry.
3: Dobra. Pomarańcze, niech będzie, że słodkie są.
2: Tak!
3: Jankes. I jeszcze mamy szansę na rekord.
5: Jest jeszcze jedna.
2: Czy czapka cię ciśnie w głowie? Za
3: Karola,
2: dobrze idzie.
3: Karola, dobrze jest to?
5: Ostatni
1: tak,
5: wyraz.
1: Bardzo.
5: Ostatni wyraz to dieta.
3: Dieta.
5: Co Karola powiedziała na dietę?
3: Dieta. Bez sensu? To nie.
2: Bez sensu, dieta.
1: To, co się je podczas diety.
2: To powiedziała.
5: Co się je podczas diety, no.
2: Kalorie.
3: Dieta, dieta. Szukam, tak. Szukam po tej naszej
5: dobrze
3: głowie, Karola.
5: Dieta. Nie widać po oczach, żebyś myślał.
2: Takie zbłąkane
3: oczy. Zdejmij okulary. Jejku, no. Nie wiem. Dieta.
2: Strzelaj.
3: Dieta. Chudność, szczupłość.
2: Chudność.
3: Waga!
5: Niestety.
2: A Karola, było tak blisko.
5: Co powiedziałaś?
3: Co?
1: Warzywa.
5: Ale Karola, mamy dla ciebie ważną informację. Karolina!
4: Garnia.
5: 300!
1: Super, dziękuję bardzo.
3: No i co? Można iść na maturkę teraz.
2: Tylko nie bierz Jankesa na maturę.
3: nie było tak źle.
5: A co to w ogóle dzisiaj jest? Z czego ty piszesz?
3: Właśnie jaki? Hista?
1: Dzisiaj podstawowy angielski.
3: Angielski?
5: Yes, of course, yes,
3: to może
5: very
3: powtórzymy.
5: Good. Yeah, goodbye, see you, this is Radio Eska, bye.
1: Thank you so much.
5: And now, ladies and gentlemen... Pitbull.
3: Ty rzeczywiście masz, no, podstawowy, tak.
5: 4 lata w liceum jak krew w piach.
3: Poszło.

0: Hotel, motel, sam się kolega nie może zdecydować. 25 minut po 8, a za chwilę sprawa jasna, bo newsy od Marcina Prockiego. W tenisa będziemy grać. Nasze panie zaczynają zmagania w Rzymie. Mniej więcej... O! Tak to będzie wyglądało.
1: Z Niemką będziemy grali.
0: A nie, no to trzeba oglądać.
2: Jankes i Wiktor.

0: Taka promocja. Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
1: To będzie odlot ściśle tajny.
0: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
2: Sponsorem konkursu jest właściciel supermarketu online mamyito.pl, oferujący artykuły spożywcze z dostawą do domu.
3: Autopromocja.
4: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2

0: 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
1: No i nie ma lipy, no.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Najtrudniejszy krok to podjęcie decyzji. Chcemy Ci w tym pomóc. Dlatego zapraszamy Cię 16 maja od 11 do 17 na Dzień Otwarty Inwestycji Apartamenty Browary Warszawskie na Krochmalną 61. Pokażemy Ci urządzone apartamenty, w tym kawalerki w cenie od 25 520 zł za metr kwadratowy. Poznaj jeden z nielicznych projektów w centrum stolicy, który łączy wysoką płynność najmu z ograniczoną podażą mieszkań. browarywarszawskie.echo.com.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
6: Sprawdzamy sytuację na stołecznych ulicach i tutaj coraz większy ruch, między innymi w Alei Sikorskiego. Jeśli jedziecie w stronę Mokotowa, trzeba zwolnić, a po drugiej stronie Wisły zatkany mocno wał Miedzeszyński. Tu jeśli miniecie most Sikierkowski i jedziecie w stronę Mostu Łazienkowskiego, to niestety bardzo powoli ruch się w tym miejscu odbywa. Na Wisłostradzie także korek, tutaj między Centrum Olimpijskim a Zamkiem Królewskim stoicie w korku. Na termometrach tutaj wyraźnie już się robi coraz przyjemniej, bo 17 stopni pokazuje nasz eskowy termometr. To jeszcze nie koniec, jeśli chodzi o te wzrosty temperatury. Dzisiaj maksymalna temperatura w Warszawie na poziomie 26 stopni. Więcej chmur po południu i wieczorem, w nocy może popadać.
5: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
6: Zbliża się 8.30, to SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Wojska Obrony Terytorialnej ruszyły z pomocą dla strażaków w powiecie biłgorajskim. Trwa walka tam z ogromnym pożarem lasu, mówi Marta Gaborek z 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
7: Żołnierze z Zamojskiego i Kraśnickiego Batalionu wspierają działania Państwowej Straży. Pierwsze zespoły działają już na miejscu.
6: Aktualnie linia ognia ma około 800 metrów, a zniszczonych zostało ponad 100 hektarów lasu. Rząd przyjął projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych. Teraz przepisy trafią do Sejmu, a zgodnie z tym projektem inwestycje w obligacje i lokaty będą zwolnione z podatku Belki do 25 000 zł.

0: A polskie tenisistki zaczynają grę w turnieju WTA 1000 w Rzymie. W pierwszej rundzie wystąpi Magda Linette, która o 11 zmierzy się z Niemką Tatianą Marią. O tej porze na korcie powinna też pojawić się Magdalena Fręch, której rywalką będzie Aleksandra Jala. A dzisiaj radio od kuchni, bo jest dzień bez diety, więc my w tej kuchni cały czas próbujemy przygotować coś, co sami nam zaproponujecie.
1: No właśnie, jak skończymy program, no to pewnie skorzystamy. Mamy coś znowu?
0: Dzień dobry.
2: No to na studiach podgrzewaliśmy bigos w czajniku elektrycznym, ale co do śniadania, to śniadanie mistrzów, no tylko że to trzeba być na studiach albo być na urlopie.
0: Czekajcie, bigos z czajnika?
3: No, tylko musisz potem dobrze zeskrobywać, wiesz, bo się przypala.
1: No Selek, byłeś kiedyś na studiach?
4: Ja jadłem tylko dwa razy z razy i kurczaka na bosaka. O.

0: zawsze sobie wyobrażam, że mam szybki samochód sportowy, jak gra ten kawałek.
1: Masz,
0: Fast Cars Superstars.
2: Masz najszybszy samochód z nas wszystkich.
0: Tak.
1: No. Najniższy. Wysoki, a PK jestem cały czas. No dobra, okej, tutaj SK w środę 6 maja. Cieszymy się, że z nami jesteście od samego rana. Ale mamy informację.
0: Co się stało?
1: Urzędową. Można by rzec, rząd przyjął projekt ustawy wprowadzający osobiste konta inwestycyjne.
0: To nawet Marcin Procki o tym informował, tak? Będzie można odkładać podobno pieniądze bez podatku, tak? O co tu chodzi?
1: Tak, dokładnie. Osobiste konta inwestycyjne, w skrócie OKI.
0: Aha.
1: OKI, jest taki artysta, OKI. Dzięki nim my, Polacy, będziemy mogli inwestować bez 19% podatku Belki. Tam są małe takie, no jakieś takie wytyczne oczywiście, ale chodzi o to, żeby nam tutaj dać kopniaka i żebyśmy mogli sobie ładnie, fajnie inwestować. OKI. Tak.
0: Ja już kiedyś o tym koncie słyszałem.
3: OKI to eksportowy towar. Jak Jeremy.
4: Jankes.
3: Jankes.
4: I Wiktor.
5: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie

0: Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie

0: Ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike Auto Żoliborz, Łomianki, ulica Kolejowa 132. Bike. Wybór staje się prosty.
1: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
3: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
2: A, bo byliśmy z żoną w Brikomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
4: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brikomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin. Z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Najtrudniejszy krok to podjęcie decyzji. Chcemy Ci w tym pomóc. Dlatego zapraszamy Cię 16 maja od 11 do 17 na Dzień Otwarty Inwestycji Apartamenty Browary Warszawskie na Krochmalną 61. Pokażemy Ci urządzone apartamenty, w tym kawalerki w cenie od 25 520 zł za metr kwadratowy. Poznaj jeden z nielicznych projektów w centrum stolicy, który łączy wysoką płynność najmu z ograniczoną podażą mieszkań. browarywarszawskie.echo.com.pl
7: I po reklamie.

0: Pardo, a przepraszam, pod spodem jeszcze serek żółty bądź szyneczka. Zazwyczaj to był serek żółty. Na to jajeczko ugotowane na twardo.
1: I majonez u góry jeszcze.
2: I towarzystwo.
3: To my od towarzystwa jesteśmy.
1: To zagadka jeszcze. Uwaga, oto ona.
4: Jak nazywa się kanapka, która uśmiecha się do zdjęcia? Cheeseburger.
3: Jeśli macie jeszcze jakieś zagadki, takie śniadaniowe, no to polecamy się, zapraszamy.
1: Złap się zagadki, zaraz kończymy. 12 do 9.
3: Pyszny Dawid Podsiadło.

0: uwielbiam. Cudowna Ellie Goulding z Radio SK. Wczoraj byłem na cudownym filmie w kinie. Chodzi o koncerty Billie Eilish. Aha. Oj, wchodzi to w piątek, bardzo mocno polecam. Trzeba zobaczyć. No dobra, okej, nie o tym, nie o tym, nie o tym, bo dzisiaj mamy dzień bez diety.
1: Tak, i chciałeś zagadki.
0: Zagadki takie śniadaniowe.
1: No, sprowokowałeś temat, no. No nie, nie wiem, czy śniadaniowe, ale jest zagadka.
0: Dawaj.
1: Uwaga.
2: Siemaneczko SK, jak się nazywa ptak, który stoi w drzwiach?
1: No.
2: Indoor.
1: Ale śniadaniowe?
0: To było śniadaniowe?
1: Chociaż może miał kanapki z indykiem na śniadanie.
0: A to ładne rzeczywiście. No życzymy wam oczywiście smacznego.
1: Ciekawe,
0: smacznego
1: co,
0: wyjazdu.
1: Co będzie na śniadanie w kraju, do którego polecimy na odlot ściśle tajny?
0: Ja powtarzam i za każdym razem to powtarzam, bo to jest naprawdę niesamowita akcja. My naprawdę nie wiemy. Nawet przy pierwszej edycji rok temu próbowaliśmy wyciągnąć to z naszego szefostwa od ludzi, którzy tym się zajmują.
1: Nikt nic nie powiedział.
0: Nie udało się. Wylądowaliśmy gdzie?
1: Na Cyprze.
0: No ja nie wylądowałem, nie doleciałem z różnych powodów, ale w tym roku lecimy, to będzie pełen weekend i naprawdę do momentu, gdy się pojawimy na lotnisku do odprawy, dopiero wtedy wiemy, gdzie lecimy.
1: Tak jest. Będą znaki, będą podpowiedzi, ale ta ostateczna, najważniejsza ujawni się na lotnisku, więc ściągajcie nową aplikację Radia SK, bo to jest jedyna droga do zgłoszeń.
0: Dajcie sobie szansę. My jesteśmy już gotowi i niespakowani.
1: Tak jest. O, jutro lecimy znowu od 6 z porankiem.
3: Kierunek niespodzianka. Odlot ściśle tajny. Tylko w Radio SK.
1: I tylko w naszej apce.
4: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
6: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
10: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Kaufland.
1: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
8: Poranny szczyt na stołecznych ulicach ma się cały czas bardzo dobrze. W korku stoicie w Alei Promasa Tysiąclecia. Tu utrudnienia zaczynają się od skrzyżowania i zjazdu w Obozową, aż do Jerozolimskich. W Jerozolimskich także trzeba postać. Tutaj w pobliżu Kleszczowej i Łopłyszańskiej doszło do stłuczki i korek ciągnie się długi w stronę centrum Warszawy. Bliżej centrum stolicy także problemy. Spory ruch m.in. w rejonie Wawelskiej, w Alei Promasa Tysiąclecia oraz na Prostej i Kasprzaka, a na termometrach już 18 stopni. A to jeszcze nie koniec. Dzisiaj temperatura maksymalna w Warszawie na poziomie 26 stopni. Sporo słońca teraz, po południu nieco więcej chmur, a jeśli opady, to dopiero w nocy.
7: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
8: Dokładnie 9 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Prokuratura i Komisja Badania Wypadków Lotniczych będą ustalały przyczyny katastrofy dromadera, który pomagał w działaniach gaśniczych lasów w powiecie biłgorajskim. Pilot maszyny zmarł na miejscu, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
9: Czekamy na Komisję Badania Wypadków Lotniczych, czekamy na prokuratorów. Oni mieli być od 16 godzin ranny. To oni będą teraz prowadzić dochodzenie, jeżeli chodzi o to, co było przyczyną tego strasznego wypadku.
8: A pożar zaczął się na terenie lasów prywatnych, gdzie nie ma dróg, stąd akcja jest tak utrudniona, opowiada Mariusz Kiciński z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
10: Pożar jak się rozprzestrzenił, poszedł na państwowe, więc już linia była bardzo duża i stąd trudność w opanowaniu, bo gdyby sam pożar wybuchł na lasach państwowych, mamy dojazdy, linie oddziałowe, na pewno byłoby to dużo szybciej.
8: A jak tłumaczą leśnicy, pali się m.in. odwodniony torf, a ten potrafi się tlić nawet przez kilka dni. Nagłe zatrzymanie krążenia to, tak wstępnie ustalono, przyczyna śmierci 40-latka po interwencji policji na poznańskich Jeżycach. Sprawę badają prokuratura i Policyjne Biuro Spraw Wewnętrznych. Analizowany jest zapis z kamer policjantów, a do sytuacji doszło w poniedziałek wieczorem. A maturzyści właśnie zaczynają pisanie trzeciego obowiązkowego egzaminu. Dziś mierzą się z językiem obcym. Zdecydowana większość wybrała angielski i jak mówili nam przed wejściem na salę, są spokojni o dobry wynik.
11: No angielski mam w szkole od dziecka, więc myślę, że też luźno raczej, bez stresu.
12: Brzmi rozszerzenia z angielskiego, to myślę, że na spokojnie.
13: W porządku będzie. Nie będzie źle na pewno.
8: Mówili maturzyści z Radomia, a pisemne egzaminy potrwają do 21 maja.
7: SK Warszawa News.
8: Susza dotyka okolice Warszawy. Problem dotyczy m.in. Piaseczna, gminy Lesznowola czy Konstancina Jeziorny. Wodociągi apelują o oszczędne zużywanie wody.
14: Ale myślę, że i tak większość tego nie przestrzega.
15: Widać to, że nie przestrzegają?
14: Tak, widać, że coś nie podrywają.
8: Słyszymy od mieszkańców, a jak podają wodociągi z Piaseczna, w ciągu ostatnich kilku dni zapotrzebowanie na wodę wzrosło niemal dwukrotnie. Prace na torach WHD ruszyła wymiana torów między stacjami Komorów i Podkowa Leśna. Do końca maja pociągi będą kursowały według zmienionych rozkładów jazdy.
16: Łohoho, ajajaj, gdybym wam tak przypomniał numer, moja panienka, Lerek Innowator, będzie za kilkanaście minut. Wcześniej Rule i Don't Say Dar, będzie też Kungs i Galaxy, a na początek Bledka i Komu miałbym powiedzieć. Środa, 6 maja, 9:30, a Westy już grają, Michu Sobkowski, zapraszamy.

0: Gdy ten hit, szanowni państwo, chodził do szkoły, to byłby już po maturze, a przynajmniej po którymś z podejść do matury. Rok 2005, szanowni państwo, i mnóstwo wspomnień, prawda? Lorek, Nowator i Moja Panienka na antenie Radia SK. Czas na tworzenie kolejnych wspomnień i ich kolekcjonowanie. Na przykład koncert Harry'ego Stylesa. Wczoraj Paulina bardzo mocno wysoko i fantastycznie zawiesiła poprzeczkę, bo odpowiedziała na 6 pytań z zadanych 7. Szczegóły macie na sk.pl i podaję je już teraz. A Kung City of Fears, London Galaxy za chwilę. Szczegóły to teraz. O!
1: Autopromocja.
2: Światowa supergwiazda.
3: Laureat Grammy.
2: Ikona pop.
3: Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
4: Hi, this is Harry Styles.
3: Harry Styles powrócił.
5: Nowe single, nowy album i seria koncertów.
3: Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy.
5: Przekonaj nas na sk.pl,
3: że jesteś największym fanem Harry'ego. Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie.
5: Tylko z Radiem SK.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: To będzie ostatnia reklama.
8: Słyszysz to? To Jungle Night w Factory Ursus. Tylko 7 maja dodatkowe minus 50% na outletowe ceny. Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Factory Ursus i poczuj klimat Jungle Night.
9: I po reklamie.

0: ubraniu, możesz je wsuwać bez użycia rąk. Sprawdź modele Slippins i Uno i przekonaj się, jak wygodnie możesz wejść w wiosnę. Odwiedź sklep firmowy Skechers w Galerii Targówek na pierwszym poziomie.
1: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
4: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
5: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
3: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
4: Nowe otwarcie. Więcej na termyunieju.pl.
6: I po reklamie.

0: wcale bym się nie zdziwił, gdyby ten numer mocno podkręcony, albo lekko podkręcony, albo nawet wcale nie podkręcony. Właśnie podczas Escalade Remix się pojawił Jazzy i Can't Deny It w Radiu SK tuż przed godziną 10. Po 10. O, mistrz nad mistrze, jeśli chodzi o taką muzykę, czyli David Guetta. I nie sam, bo z Chrisem Willisem między innymi. Would I Lie To You? Zaraz po 10.
1: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
4: Cześć Igor!
5: Cześć Irenko, to jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?

0: chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
1: A dlaczego?
0: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
1: Ale to w niczym nie przeszkadza.
0: Jak to?
1: Mamy na tarasie pergolę z centrum pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
0: Już mi się też taka marzy.
1: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas.
2: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Potrzebujesz ciuchów do prac w ogrodzie lub przy samochodzie? W Jula znajdziesz wygodne spodnie robocze ze wzmocnionymi kieszeniami i ochroną na kolana. W najniższej cenie Jula 69,99. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Już są dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
7: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Partnerzy medialni. Life and Gun Magazine. Ostry gwint.
8: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33. RRSO 2,89% i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk Auto Żoliborz. Łomianki, ulica Kolejowa 132. Bajk. Wybór staje się prosty.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
13: W tym momencie kierowcy na ulicy Prostej między rondem ONZ a rondem Daszyńskiego trzeba uważać. Tu jest korek po stłuczce. Poza tym już ten poranny szczyt wydaje mi się, że mamy za sobą. Delikatnie większy ruch utrzymuje się na Wisłostradzie. Oczywiście w stronę Mokotowa, na moście Grota także, w stronę Bemowa chwilę trzeba zwolnić. No i w Jerozolimskich także więcej aut, ale już takiej tragedii na stołecznych ulicach nie ma jak była.
14: Poleciałem sobie, słuchaj, na Sycylię, żeby było cieplej, a tu okazuje się, że cieplej jest w Warszawie. 21 stopni w tym momencie, ma być 26. Mają być przelotne opady deszczu, możliwe są dziś po południu i wieczorem. Pewne, według speców od pogody, są raczej w nocy i to są bardzo dobre wieści, bo umówmy się, że tego deszczu w Warszawie jest mocno potrzebne. Wiatr jest w porywach do 50.
12: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
13: Dokładnie 10 na zegarach, to jest Kaniusz, Marcin Pracki, zapraszam. Akcja gaśnicza może potrwać nawet dobę. Na miejsce dojeżdżają kolejni strażacy, pomagają im też policyjne Black Hawki. To nowe informacje w sprawie pożaru lasu w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Linia ognia ma około 800 metrów, a zniszczeniu uległo ponad 100 hektarów lasu. Pożar jest oddalony o kilka kilometrów od zabudowań, a na miejscu jest reporterski Artur Mazurek, który rozmawiał z mieszkańcami.
15: Wiele osób tutaj chodzi po lasach, odwiedza, dużo turystów, także strach ogólnie. Coś niesamowitego.
16: No, mnie wesoło było, patrząc na takie zalesienie blisko budynków, jak się mieszka, to każdy czuł niepokój i niebezpieczeństwo.
13: No, w akcji bierze udział kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej oraz śmigłowce. Polska umowa pożyczkowa SAFE zaakceptowana, przekazał wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Otwiera to drogę do podpisania umowy w ten piątek w Warszawie. Więcej o tym teraz reporterski Michał Rawa. Michale, to jak to ma wyglądać?
17: W piątek umowę mają podpisać ze strony Brukseli unijni komisarze Piotr Serafin i Andrius Kubilius, a ze strony polskiego rządu szefowie resortów obrony narodowej i

0: Finansów. Wicepremier Kosiniak-Kamysz podkreślił, że zaakceptowanie polskiej umowy jako pierwszej potwierdza pozycję Polski jako lidera bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO. Polska z programu SAFE ma otrzymać ponad 43 miliardy euro.
1: A pierwsze pieniądze mają trafić do Polski jeszcze w maju. A od jutra nowe przepisy na porodówkach. Ułatwiony zostanie m.in. dostęp do znieczulenia w trakcie porodu. Zmiany wprowadzają również co najmniej dwugodzinny kontakt matki z dzieckiem po porodzie, czyli tak zwane kangurowanie.
2: SK Warszawa. Sport.
1: A przed PGE projektem Warszawa czwarty mecz w batalii o brązowy medal Plus Ligi. W niedzielę po dwóch wygranych setach stołeczni siatkarze ostatecznie przegrali z Resowią 2-3. W rywalizacji jest więc 2-1 dla projektu.
3: Przed nami kolejna bitwa, w której na pewno będzie to bardzo wyrównany mecz i mamy po prostu nadzieję, że w tych końcówkach setów to my będziemy lepsi.
1: No, zapowiada przyjmujący Aleksander Śliwka. Początek meczu o 17:30, a to koniec sezonu dla Pawła Wszołka i Arkadiusza Recy. Legia przekazała, że piłkarze z powodu urazów nie zagrają w ostatnich kolejkach Ekstraklasy.
4: Muzyczne ucztowanie, bardzo proszę. Tame Impala i Jenny Dracula w remiksie dosłownie za 3 minuty. Będzie też m.in. Joe i End of Beginning, a skoro wszystkie hity zaczynają się w Esce, o to będzie też nowy Kuba i Kuba. A na początek David Guetta, Chris Willis, Would I Lie to You, 10:02, a w Esce już grają Michu Sobkowski. Witajcie.

0: czyli September na antenie Radia SK. Czytam właśnie nagłówek. Naukowcy zidentyfikowali na terenie Polski ślady sfermentowanych napojów alkoholowych w naczyniach sprzed około 4,5 tysiąca lat. 4,5 tysiąca lat temu. Słuchajcie, wtedy to morze martwe było dopiero chore. Strasznie dawno temu. A gdzie? No gdzie? No biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham Państwa. No gdzie? Oczywiście, że na Podlasiu, no. Konkretnie w Supraślu oraz w Skrzeszewie. A potem się dziwić, że słyszymy: kochanie, to nie jest pijaństwo, to jest kultywowanie wielowiekowej tradycji. No nie wszystkie tradycje są warte kultywowania. Joey, End of Beginning, wesce, za moment później Illenium i Ellie Goulding, wesce. Radio
1: SK. Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Bez trudów budowy i formalności. Wybierz swój dom i zabierz go do siebie.
3: Gotowe domy modułowe i pawilony od Global Home Containers i całoroczne domy mobilne firmy Letniskowo. Wielkie otwarcie ekspozycji Global Home City już 15 maja od 10. Ślepowron koło Radomia i na home-containers.com.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Warszawo. Salony Audi i Volkswagen Grupy Krotowski, które od lat znaliście z Radzymińskiej, zmieniają adres. Od maja zapraszamy na Radzymińską 301, tuż przy trasie S8 obok M1. Czeka tam nowoczesny kompleks salonów i serwisów marek Audi, Volkswagen, Volkswagen Dostawcze oraz Skoda Serwis. Nowa lokalizacja. Jakość i zaufanie, które znasz. Sprawdź nas. Radzymińska 301 oraz na r301.krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
6: I po reklamie.

się w Esce. Jak jest coś nowego w muzyce, wartego zwrócenia waszej uwagi, to my się tym właśnie zajmujemy i tak jest i w tym momencie doskonale znany z numeru Dość. Duet Kuba i Kuba. W sensie formacja Kuba i Kuba. Stygnie lato. W sam raz na czas po majówce.

0: Klasyka Coolio i Gangsta's Paradise na antenie Radia SK. Szybko policzyłem. Coolio miał dokładnie 37 lat, kiedy na świat przyszedł Mata. Zupełnie inne pokolenie i zupełnie inny rap. A ja chciałem wam przypomnieć o tym, że my zasypujemy was biletem właśnie na 15 maja na Matę na PGE Narodowym. I po raz kolejny takie bilety do zgarnięcia po godzinie 12 w Radiu SK. Albo po 13, albo po 14. No w każdym razie między 12 a 15 to mam, to wam mogę obiecać. Za chwilę Miles Smith i Stargazing, później Lizot i Bonnie MWSC.
1: Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
7: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
6: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
8: Ten zabójca nie popełnia błędów.
6: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
9: Zapraszamy do Centrum Nolo w Smerdzewicach, tuż nad brzegiem Zalewu Sulejowskiego. Miejsca, gdzie relaks spotyka się z wyjątkową atmosferą. Oferujemy komfortowe noclegi, przestrzeń do wypoczynku oraz wyjątkową restaurację z panoramicznym widokiem na zalew. To idealne miejsce na rodzinny obiad, romantyczną kolację czy spotkanie z przyjaciółmi przy zachodzie słońca. W weekendy zapraszamy na wyjątkowe chwile przy stole. Aromatyczne dania ze świeżych składników oraz widokiem, który zostaje w pamięci na długo. Centrum Nolo. Odpoczywaj, smakuj, wracaj.
10: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
11: Słyszałeś, że Michał robi wielki transfer?
12: Do jakiego klubu?
11: Do Miasta Polskich Mistrzów Olimpijskich.
12: Poważnie? I co, warto?
11: I to jak? 3 pokoje w cenie 2, 100 metrów od Ursynowa.
12: To ja też chcę taki transfer.
11: Miasto Polskich Mistrzów Olimpijskich. Zamieszkaj tam, gdzie każdy może poczuć się mistrzem. Cena za metr już od 12 075 zł. Szczegóły na profbud.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
15: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% litr, złoty 59 przy zakupie 2 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
16: I po reklamie.

Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl. Radio Eska. Eska.

0: Teddy Swims i Mr. Know-It-All w Radiu SK tuż przed godziną 10. Za chwilę newsy, a później wracamy do hitów na czasie. I będzie Bebe Rexha i Faithless, czyli New Religion, weste.
1: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
3: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: Jesteś przedsiębiorcą i dbasz o swoich pracowników? Tworzysz dobre warunki pracy i wspierasz rozwój zespołu? Weź udział w konkursie Mazowiecki Pracodawca Roku. Do wygrania prestiżowy tytuł, statuetka i karta podarunkowa do 2000 zł. Zgłoszenia do 22 maja. Szczegóły na www.warszawa.praca.gov.pl. Patronat honorowy sprawują Mariusz Frankowski, wojewoda mazowiecki oraz Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
5: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.

0: radio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
1: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
2: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
1: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
3: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko.

Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści pięcioro suchych przyjaciół. Przytulne łóżko.

0: Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
1: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Castorama!
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
7: No 20 to już mamy i to tak sporo powyżej 20. 26 mamy dzisiaj maksymalnie, a mamy 23. I przesuwają się te prognozy, jeśli chodzi o opady deszczu. Miało być po południu. No, są jeszcze tacy, którzy twierdzą, że może coś kapnąć po południu, ale więcej ma padać w nocy w Warszawie.
8: I czekamy na te opady deszczu. A ci, którzy już mają dosyć tych wysokich temperatur, nie przepadają, powiedzmy, za takimi upałami. Mogą spokojnie już zerkać w stronę weekendu. Jak szybko sprawdziłem, te dłuższe prognozy podpowiadają, że właśnie w sobotę i w niedzielę mamy odpoczywać od wysokich temperatur. Dwudziestki raczej nie będziemy przekraczać, a kierowcy w tym momencie w Warszawie spokojnie jadą Wisłostradą. Tu już pusto, delikatnie korkuje się jeszcze S8 i Most Grota.
6: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
8: Jest 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Sądowy finał tragedii, która wstrząsnęła Polską. Dziś zapadnie wyrok w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Przed sądem okręgowym w Częstochowie jest reporter SK Rafał Różycki.
9: Tak, jestem.
8: Dzień dobry, Rafale. Początek rozprawy za pół godziny. No, był to długi, wielowątkowy proces.
9: Zgadza się. Po wielomiesięcznym procesie toczącym się z wyłączoną jawnością sędziowie ogłoszą kary dla oprawców chłopca. Głównym oskarżonym jest ojczym dziecka Dawid B., któremu prokuratura zarzuca zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Na ławie oskarżonych zasiada także matka Kamilka, Magdalena B., która miała nie reagować na przemoc. Obojgu grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.
8: Śmigłowce i samoloty gaśnicze kluczowe w walce z pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Ten szaleje na trudno dostępnym terenie, jak relacjonuje nam jeden z mieszkańców, pan Wiesław. Widok był przerażający.
10: Trzaskało to, wiatr tak zerwał się, to wszystko tak miotało, kawałki kory, wszystko tak leciało, uciekałem stamtąd, żeby nie przeszkadzać.
8: Na akcji strażaków śledzi reporterski Artur Mazurek, który jest na miejscu. Arturze, jak teraz tam wygląda sytuacja?
11: Jestem obecnie w Józefowie, przed chwilą byłem też w miejscowości Aleksandrów, gdzie to zadymienie jest nieco bardziej odczuwalne. Służby przypominają, żeby w miarę możliwości ograniczyć dzisiaj spacerowanie, w szczególności w tych miejscowościach w pobliżu pożaru, ale wiatr też roznosi to zadymienie po okolicy, więc nawet w nieco oddalonych miejscowościach, takich jak Aleksandrów, to zadymienie jest odczuwalne.
8: A pożar jest około 6 km od najbliższych zabudowań. Poszło łatwo i szybko, tak maturzyści oceniają dzisiejszą maturę z języka obcego. Większość wybrała angielski. Po wyjściu podkreślali.
12: Była bardzo prosta. Może też dlatego, że wysoki poziom angielskiego jest u mnie, ale wydaje mi się, że nie było jakoś bardzo trudno.
13: W mailu trzeba było napisać jakieś miejsce, gdzie się było jako dziecko i się teraz do niego wróciło.
8: Mówili maturzyści z Zielonej Góry. Czy rzeczywiście była taka prosta? Dowiemy się 8 lipca.
14: SK Warszawa. Na czasie.
8: A zbliża się Wielkie Święto Studentów. Pierwsze imprezy już w ten weekend Juwenalia Uniwersytetu Warszawskiego odbędą się na letniej scenie progresji w Forcie Wola. W piątek zagrają m.in. Lemon i Wilki, a w sobotę Żabson, Ewa Farna, Kacperczyk czy Kizo. A do 17 maja możecie obejrzeć interaktywną wystawę 10 milionów drzew. To w Melt Muzeum. Wstęp jest bezpłatny, ale obowiązuje wcześniejsza rezerwacja biletu. A w sobotę warto zajrzeć do Centrum Edukacji Ekologicznej. Zaplanowano w nim otwarte laboratorium. Całe rodziny będą mogły zamienić się w badaczy przyrody, analizować próbki i robić eksperymenty.

New Religion, Shape of You, The First Time, Ecstasy, a później Winy. W sensie te pierwsze to były po angielsku, z pozdrowieniami dla wszystkich, którzy już tę maturę z angielskiego napisali. A później był Win, czyli Gibbs, Dope House i For Money. Na początek Bibi Rexa, Michał Sapkowski. Witajcie.

0: Gibbs Dope Helps the For Money, czyli VIN na antenie Radia SK. VIN, czyli ten taki dowód osobisty dla samochodu, jaki znamy od 100. Powstał w 1981 roku. Wcześniej już tam w latach 50. się próbowano, ale standard ten, który znamy właśnie, czyli 17 znaków, to rok 1981 i wyobraźcie sobie, że on jest w Europie podzielony na trzy części. Pierwsza część to identyfikacja marki danego pojazdu, a także jego regionu. Później określenie typu pojazdu, a dopiero od znaku 10 do 17 to już są indywidualne numery i znaki dla każdego samochodu. Chciałem wam podziękować, bo dzięki temu, że ja sprawdziłem, to też przy okazji ja czegoś ciekawego się na temat numeru VIN dowiedziałem. Alan Walker & Meek, czyli Dancing in Love w Radiu SK za chwilę, a później Thomas Gray i Rumors. Radio
1: SK. Autopromocja. Światowa supergwiazda, laureat Grammy, ikona pop. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
2: Hi, this is Harry Styles.
1: Harry Styles powróci. Nowe single, nowy album i seria koncertów. Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce, was wysyłamy. Przekonaj nas na SK.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego. Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: To kultowe już miejsce w sercu Pola Mokotowskiego. Łączy grill, dobrą muzykę i całe pokolenia. Lolek Grill and Bar świętuje 30 urodziny. 20 maja zapraszamy na koncert zespołu Organek. Jeśli jeszcze nie byliście w Lolku, czas to nadrobić. Więcej na lolek.pl.
6: Słyszysz to? To Jungle Night w Factory Ursus. Tylko 7 maja dodatkowe minus 50% na outletowe ceny. Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Factory Ursus i poczuj klimat Jungle Night.
3: To będzie ostatnia reklama.
7: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
8: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
9: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.

0: Live, czyli Bon Jovi. Hity zawsze na czasie. Oto jeden z nich na antenie Radia SK. Wiemy na pewno, że za chwilę Miu i Zalia. Dopóki się nie dochodzisz, później Selena Gomez i Marshmello, czyli Wolves. I wiemy też, że na pewno od piątku 29 rano do niedzieli 31 maja wieczorem. Wiemy też skąd. Lotnisko Chopina w Warszawie. To jest zawsze dobre miejsce na początek czegoś naprawdę fajnego. I wiemy z kim, czyli z ekipą Radia SK. Odlot ściśle tajny, powraca już wkrótce. Będziemy was częstować zaproszeniami właśnie na ten odlot i wyjątkową opcję pod tytułem, że wiemy z kim, wiemy kiedy, ale nie mamy zielonego pojęcia dokąd. Wy nie macie. No dobra, żeby nie było, ja też nie mam. Zgłoszenia, moi drodzy, w aplikacji Radia SK do ściągnięcia za darmo na i na iOS-a, i na Androida oczywiście. Gramy po krótkiej przerwie, obiecałem, dopóki się nie znudzisz. Miu i Zalia.
1: Radio SK. Reklama.
2: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
3: Czas na nowe buty Skechers. Są wygodne, łatwe w wkładaniu, możesz je wsuwać bez użycia rąk. Sprawdź modele Slippins i Uno i przekonaj się, jak wygodnie możesz wejść w wiosnę. Odwiedź sklep firmowy Skechers w Galerii Targówek na pierwszym poziomie.
4: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
5: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
6: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałę.
7: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
8: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
9: Nowe otwarcie. Więcej na termyuniejów.pl.
10: Słyszałeś, że Michał robi wielki transfer?
11: Do jakiego klubu?
10: Do Miasta Polskich Mistrzów Olimpijskich.
11: Poważnie? I co, warto?
10: I to jak? 3 pokoje w cenie 2, 100 metrów od Ursynowa.
11: To ja też chcę taki transfer.
10: Miasto Polskich Mistrzów Olimpijskich. Zamieszkaj tam, gdzie każdy może poczuć się mistrzem. Cena za metr już od 12 075 zł. Szczegóły na profbud.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
14: I po reklamie.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię.

0: to You, dobre tempo tego numeru tuż przed godziną 12 na antenie Radio SK. Amelia na SK-owym Messengerze daje znać angielski bajka. Jestem z ciebie bardzo zadowolona. No mam nadzieję, że opinie wszystkich maturzystów, jeśli chodzi o angielski, to takie kopiuj i wklej z tego, co napisała Amelia. A raczej copy and paste. Za chwilę częściowo kopiuj i wklej, bo Michał, ale Hanczak razem z wami po godzinie 12. No i oczywiście z hitami na czasie. Taylor Swift w SC zaraz po 12 od Hanczaka.
1: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
0: Michał Sapkowski, wielkie dzięki. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9. Cześć.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33. RRSO 2,89% i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike Auto Żoliborz. Łomianki, ulica Kolejowa 132. Bike. Wybór staje się prosty.
5: Cześć, Igor.
6: Cześć, Irenko. To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
5: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
6: A dlaczego?
5: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
6: Ale to w niczym nie przeszkadza.
5: Jak to?
6: Mamy na tarasie pergolę z centrum Pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
5: Już mi się też taka marzy.
6: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas...
7: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Patronat honorowy. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Strzał.pl. Strzelnica TV.
8: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
9: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
13: Całkiem przyjemnie jeździ się teraz po Warszawie. Korek jak zwykle na S8, bo tu macie wypadek tuż za Powązkowską w kierunku mostu. W drugą stronę stoicie od Golędzinowskiej do Słowackiego. No i spora aut teraz na Siódemce. To od Łomianek do Hutnika Warszawa i tu też stłuczka.
14: Ale zmiana pogody nadchodzi za to. Jedni się ucieszą, inni pewnie nie. Takie dzisiaj jest już cięższe to powietrze. Trochę duszno.
13: Już nie lato, parno. Tylko wiosna.
14: No tak, ale nadal bardzo ciepło dzisiaj, bo 24-25 stopni. W nocy jednak ma przyjść ta zmiana. I rzeczywiście zacznie padać deszcz, a jutro ma być trochę chłodniej. Także taka majowa pogoda po prostu. A deszcz się przyda przecież. 12 na zegarkach.
12: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
13: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. Szokujące ustalenia śledczych z Wielkopolski. 15-latek miał zabić 13-latkę z okolic Nowego Tomyśla i upozorować jej samobójstwo. Ciało dziewczynki znaleziono w lesie w marcu ubiegłego roku. Przez ponad 30 lat mojej pracy nie przypominam sobie równie wstrząsającej sprawy, przyznaje Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
15: Funkcjonariusze zdobyli materiały dowodowe, które świadczyły o tym, że za sprawą tego zabójstwa i upozorowanego samobójstwa stoi 15-latek.
13: A podejrzanym zajął się sąd Sądowy Wydział do Spraw Rodzinnych. Trafił on do schroniska dla nieletnich. Policja i prokuratura ze względu na wiek ofiary i zatrzymanego oraz charakter sprawy nie informują o szczegółach. Jeszcze dobę może potrwać gaszenie pożaru lasów w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Nasz reporter donosi, że ogień zbliża się do miejscowości Józefów. Nowe zarzewie wykryto kilkaset metrów od sztabu służb koordynujących akcję. Kluczową rolę odgrywają działania z powietrza.
11: Najważniejsze są dla nas śmigłowce. Dwa już są podniesione i to jest Black Hawk oraz śmigłowiec z Lasów Państwowych.
13: Mówi nadbrygadier Wojciech Kruczek, komendant główny PSP. Lada moment premier Donald Tusk weźmie udział w sztabie kryzysowym z szefami służb w związku z pożarami lasów w powiecie biłgorajskim. Dziś decyzja Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych. W tym roku RPP obniżyła je raz o 25 punktów i stało się to w marcu. Na ruch Rady czekają szczególnie spłacające kredyty.
16: SK Warszawa News.
13: Wystartowała akcja

0: Akcja Rowerowy Maj wspiera ona aktywne docieranie do szkoły przez uczniów, przedszkolaków czy nauczycieli. Każdy przyjazd do szkoły na rowerze, deskorolce czy hulajnodze nagradzany jest naklejką, a na najlepszych czekają nagrody.
1: Jest szybciej i nie zanieczyszcza się powietrza.
2: Robisz przysługę ciele głównie. Jest silniejsze, bardziej wytrzymałe.
0: A w Warszawie udział w akcji bierze 200 tysięcy dzieci. Polonia Warszawa chce stworzyć własną bazę treningową. W planach budowa co najmniej 4 boisk. Z obiektów miałyby korzystać także lokalni mieszkańcy.
3: 2 minuty już po południu środowym, a więc tydzień za półmetkiem można powiedzieć. A w Radiu SK zarówno młodzi zdolni, Wiktor Waligura czy Metzner, ale też starzy wyjadacze, Calvin Harris, Dua Lipa, Taylor Swift czy Madonna z Sabriną Carpenter. I teraz pytanie, do której grupy się zalicza?

0: przyznać się, kto zrobił teraz głośniej radio, kiedy Calvi i Remi się pojawili z hitem Explosion. No jeszcze tylko nam brakowało w Radiu SK, żeby Maciej Musiał wpadł i nam pozamiatał, posprzątał przy tym hicie, ale akurat nie mógł, jest zajęty, bo wrzuca gorące zdjęcia na Instagram, co też na sk.pl można zobaczyć. A wracając do Calviego i Remiego, oni zdradzili nam ostatnio, że mieli propozycję, aby sprzedać cały swój katalog muzyczny, prawa do niego za 15 milionów, 15 baniek, ale się nie zgodzili, bo stwierdzili, że jednak warto zostawić sobie te prawa i żyć dalej dobrze z hitem Explosion i za hit Explosion oraz inne kawałki, które nagrali. O Calvim i Remim i o tej całej historii też możecie na sk.pl przeczytać. Zresztą będzie można ich też spotkać na Warsaw Music Festivalu. To już w czerwcu na stadionie warszawskiej Legii. Radio SK wam poleca. Ach, chciałbym, żeby moje konto eksplodowało od 15 milionów złotych. Nawet od 1,5 miliona jakby eksplodowało, to też by było dobrze. Na razie skrzynka mailowa mi tylko eksplodowała od liczby maili z prośbami od szefa, z obowiązkami, z zadaniami, z informacjami. To ja się teraz będę przekopywał, a za chwilę gram dalej. Fever Dream, Alex Warren po krótkiej przerwie.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem konkursu jest właściciel supermarketu online mamyito.pl, oferujący artykuły spożywcze z dostawą do domu.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
10: A co tam w Carrefourze?
11: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
12: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
13: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
12: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
13: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
14: To kultowe już miejsce w sercu Pola Mokotowskiego. Łączy grill, dobrą muzykę i całe pokolenia. Lolek Grill & Bar świętuje 30 urodziny. 20 maja zapraszamy na koncert zespołu Organek. Jeśli jeszcze nie byliście w Lolku, czas to nadrobić. Więcej na lolek.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
17: Lidl, to się opłaca.
18: I po reklamie.

Forever Young, no to chyba o Madonnie. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. My mamy Marylę Rodowicz, świat ma Madonnę. To są kobiety, które wiedzą, jak być na czasie i każdy ich ruch tak naprawdę wywołuje jakieś emocje. Madonna zapowiedziała drugą część po dwóch dekadach tak naprawdę swojego mega kultowego tanecznego albumu Confessions on the Dance Floor, no i zaczyna mocno ten album promować. A zresztą dużo robić nie musi, bo fani czekali i rzeczywiście ten numer bije już rekordy. My w Radiu SK oczywiście też gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce, także ten najnowszy od Madonny i Sabriny Carpenter, tej od Espresso. Bring Your Love! Do tańca, nie do różańca teraz.

0: I tak właśnie energetycznie gramy wam w to środowe popołudnie w Radiu SK, ale Soy Nights Me w za nami. Za kilka chwil między innymi PZ Mata i Kas Bałagane z hitem Plan B. Mata wystąpi już niedługo na PGE Narodowym, tam dwa koncerty. Jeden to The Best of Mata, drugi z inną setlistą. Na ten pierwszy wyprzedany mamy dla was oczywiście mnóstwo biletów i czekamy na was na sk.pl. Tam szukamy największych fanów Maty w Polsce. Jeszcze dzisiaj takie bilety do zgarnięcia, także zgłaszajcie się i słuchajcie nas uważnie.
1: Reklama. RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
5: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
8: I po reklamie.

0: Widziałem dzisiaj w internecie promocje na bilety lotnicze do Seulu, ale akurat teraz nie ma po co tam lecieć, bo BT jest w trasie koncertowej po całym świecie, więc raczej w Seulu ich nie spotkacie. Ale w Radiu SK oczywiście ich nowy hit Swim na antenie SK przed godziną 13. Oni w Polsce mają naprawdę mnóstwo fanek i fanów. Zresztą tak jak Michael Patrick Kelly, który przez ostatnie dwa dni gościł w Polsce, zagrał koncerty w Gliwicach i Warszawie, podejrzałem sobie jego Insta Story, a tam dzieli się emocjami, wzruszeniem, jak to fani w Gliwicach zrobili mu niespodziankę z sercami w czasie jednego z utworów. Albo z Warszawy, kiedy to jedna mała fanka w pierwszym rzędzie tańczyła i śpiewała wszystkie piosenki. Albo też pokazał panią Bożenę, która wystąpiła z nim na scenie. Polecam stories Michaela Patricka Kellego z wizyty w Polsce. U nas za chwilę się pojawi. Muzycznie Beautiful Sadness zagra Madness. Beautiful Madness zagram zaraz po godzinie 13 dla wszystkich fanów Michaela Patricka Kellego, którzy byli albo nie byli na koncercie.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
8: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Ha, i nie ma lipy.
8: Hej, to był mój tekst.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Media Expert.
8: No i nie ma lipy, no.
10: Jak majówka, to tylko z Jula. Funkcjonalny i elegancki pawilon ogrodowy tylko za 599 zł. Ochroni Cię przed słońcem i deszczem oraz zapewni prywatność podczas wypoczynku w ogrodzie. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.

0: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
4: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
5: A w tobie?
4: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: 2 plus 1 gratis oraz 3-warstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 11,99 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka. I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: S8 nam się zakorkowała. Stoicie od Prymasa Tysiąclecia do Marymontu, a w drugą stronę od mostu Grota do Chłaski. Stłuczka na Łopuszańskiej, tuż za zjazdem z Jerozolimskich. Przytkana jest też Wawelska w stronę pomnika lotnika. No i kto może, niech omija Sikorskiego i Czerniakowską.
3: Chmury nas nie ominą. Deszcz nas nie ominie. W nocy ma padać. Zmiana pogody wisi w powietrzu, co pewnie niektórzy czują, bo ta głowa nieco cięższa. 26 stopni tymczasem na termometrach, ale od jutra lekkie ochłodzenie. No nie będzie bardzo zimno, no ale już shorty czy krótki rękawek to chyba nie przejdą, chociaż znam takich, co pewnie u nich by przeszły. 16 maksymalnie jutro zobaczymy na termometrach. W weekend ma być podobnie, ale nawet trochę więcej słońca.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
2: Minęła 13. Agata Chruściak, zapraszam. 25 i 16 lat za kratami jest wyrok dla ojczyma i matki 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Skatowany chłopiec zmarł 3 lata temu. W częstochowskim sądzie okręgowym jest Rafał Różycki.
4: Ojczym chłopca, Dawid B., którego prokuratura oskarżyła o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, został skazany na 25 lat więzienia. Magdalena B., matka dziecka, spędzi w więzieniu 16 lat za pomocnictwo i nieudzielenie pomocy synowi. Uzasadnienie wyroku odbyło się bez udziału mediów.
2: A wyrok nie jest prawomocny. Największym zagrożeniem jest teraz silny wiatr. Potrafi przenieść iskrę i doprowadzić do zapłonu w innym miejscu. To najnowsze informacje po odprawie w związku z ogromnym pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Z powodu nowego zarzewia na miejscu w Józefowie trzeba było przenieść sztab strażaków.
5: Cały czas jestem na miejscu w Józefowie, w pobliżu zalewu, z którego śmigłowce nabierają wodę. Robi się tu coraz bardziej siwo i szaro. Coraz więcej dymu zawiewa tutaj do Józefowa. Z nieoficjalnych informacji dowiedziałem się, że ogień zbliżył się już nawet na kilometr od tej miejscowości. Z nieba zaczyna też lecieć już popiół.
2: O czym informował Artur Mazurek. Ceny nieco spadną. Jutro za litr 95 zapłacimy na stacjach maksymalnie 6,46, za 98 6,95, a litr diesla nie może przekroczyć 7 zł i 26 groszy.
1: SK Warszawa News.
2: W okolicach Warszawy poważny kryzys, brakuje wody. Tak jest w Konstancinie, Lesznowoli czy Piasecznie. Powód? Susza hydrologiczna i podlewanie ogródków.
6: Średniodobowe zużycie człowieka to jest około 120 litrów wody na dzień. 20 minut podlewania ogródka to jest 10 dni korzystania przez jednego mieszkańca.
2: Mówi Paweł Wojciechowski, prezes wodociągów w Piasecznie. Suma opadów w Piasecznie w pierwszym kwartale tego roku była najniższa od 16 lat. Rusza ważna inwestycja. Ulica Białołęcka zostanie przebudowana. To od Kopijników do Gatlinga. Pierwsze zmiany w ruchu w przyszły piątek.
3: Zapytałem na Instagramie, co porabiacie słuchając dzisiaj Eski i Mateusz mi odpisał, że odpoczywa, bo jeszcze ma wolne, wciąż trwa u niego majówka. Już pożałowałem, że zapytałem. 3 minuty po godzinie 13:00, obiecywany Michael Patrick Kelly na dobry początek. Michael Alechanczak, dzień dobry.

0: idealnie odwzorowuje moje myśli zawsze wtedy, kiedy jestem na diecie. No bo pomyślcie sobie teraz wy też, bo podejrzewam, że macie podobnie. Że kiedy właśnie przechodzicie na dietę, na redukcję, kiedy chcecie zrobić formę na lato, to wasz mózg zaczyna tę grę.
1: Pizza.
2: Kebab.
1: Mm-hmm. Hamburger.
3: Tak.
2: Frytki.
0: O tak. No i oczywiście...
1: Zapiekanka.
0: Nigdy nie wygram.
4: Autopromocja.
5: Światowa supergwiazda.
6: Laureat Grammy.
5: Ikona pop. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
7: Hi, this is Harry Styles.
5: Harry Styles powróci.
6: Nowe single, nowy album i seria koncertów.
5: Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy.
6: Przekonaj nas na sk.pl,
5: że jesteś największym fanem Harry'ego. Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
4: Autopromocja.
8: Reklama. Słyszałeś, że Michał robi wielki transfer?
9: Do jakiego klubu?
8: Do Miasta Polskich Mistrzów Olimpijskich.
9: Poważnie? I co, warto?
8: I to jak? 3 pokoje w cenie 2, 100 metrów od Ursynowa.
9: To ja też chcę taki transfer.
8: Miasto Polskich Mistrzów Olimpijskich. Zamieszkaj tam, gdzie każdy może poczuć się mistrzem. Cena za metr już od 12 075 zł. Szczegóły na profbud.pl.
10: Słyszysz to? To Jungle Night w Factory Ursus. Tylko 7 maja dodatkowe minus 50% na outletowe ceny. Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Factory Ursus i poczuj klimat Jungle Night.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
13: Skoda.
14: I po reklamie.

To Feel This Moment od Pitbulla i Kryszki Aguilery. Za chwilę Sombry Back to Friends. Karmi was dzisiaj takimi muzycznymi kąskami. Michał Hanczak z tej strony, bo dzisiaj dzień bez diety. Niektórzy powiedzą dzień jak co dzień. Ale tak trochę nawiązując do tego dnia bez diety, wczoraj wieczorem akurat trafiłem na popularny teleturniej, ten z tą podłogą. I tam była taka rozgrywka, która

0: Na Eskowym zegarze 13.37, czyli już chyba po maturze z angielskiego, co? No chyba już dawno po nawet. No właśnie, dzisiaj abiturienci mierzyli się z maturą z języka angielskiego.
1: Może powtórzymy angielski.
0: No teraz to już i tak za późno, ale możemy powtórzyć w dorosłym życiu. Jestem bardzo ciekawy, co wam najlepiej idzie po angielsku. Czy macie jakieś takie zdanie, którego używacie, albo jakieś słowo ulubione, a może jakąś czynność, nie wiem. Zachęcam. Wszelkie angielskie skojarzenia i słówka mile widziane na Messengerze Radia SK. Nagrywajcie głosówki po polsku i po angielsku. Karol G. już za chwilę na antenie Radia SK, a niebawem

0: też w Polsce z koncertem. No, dobra, w przyszłym roku.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
0: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy do pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią, machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
5: No self kręca. Radio SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Kamy i Wiktora.
3: I twój znajomych na sk.pl.
1: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.

0: oczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino z hitem Nareszcie. Nareszcie koniec pracy mogą powiedzieć ci, którzy o 14 kończą swoją zmianę, to za 5 minut. No i być może nareszcie mogą powiedzieć też maturzyści, którzy ostatnie 3 dni z rzędu pisali trudne egzaminy. Na pewno były trudne, bo przecież z matmy między innymi. Dzisiaj był angielski, a ja was pytam, nie tylko maturzystów, co z tego angielskiego wam zostało? To znaczy, co najlepiej robicie po angielsku, albo co sobie często po angielsku powtarzacie? Mamy
2: głosówkę.
1: Cześć, Mariusz.
2: Pytasz, co sobie powtarzam codziennie? Przy kolejnych moich próbach rzucenia papierosów ciągle powtarzam sobie one day, one day, one day. Czekam na ten dzień, kiedy będę mógł powiedzieć day one.
1: I niech ten dzień nastąpi jak najszybciej. Ja tak w trosce o twoje zdrowie. I będziesz wtedy number one, absolutnie. Natomiast jeszcze Agnieszka napisała w odpowiedzi na moje pytanie, co najlepiej robicie po angielsku, że w pewnym wieku to najlepsza jest umiejętność wyjścia po angielsku. Na przykład z nudnego zebrania w pracy. Tak by nikt nie zauważył.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
4: Reklama.
5: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
6: Sherlock Holmes.
7: James Moriarty.
5: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
8: Wyjdziemy stąd. Razem.
5: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
9: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
10: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami. Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, koczyna natury, chleb tostowy, Dancake nawet do 50% taniej na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
11: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
12: I to razem
13: przyjemnie spędzić czas.
12: Ale pachnie.
11: Spróbować czekolady.
13: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
12: O, wow!
11: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
14: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa.
15: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
16: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
17: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
18: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
17: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanie i wzięliśmy impregnat do drewna nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało, a kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
19: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad, dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Siódemka stoi od Bukowej w Łomiankach do Lasu Młocińskiego. Modlińska przytyka się też w dwie strony, to do klasyków. S8 zatkana już od Powstańców Śląskich w stronę Mostu Grota. Tunel Wisłostrady też już zakorkowany. Stoi również wjazd z wału Międzyrzyńskiego na most Łazienkowski na Pradze. No i jeżeli możecie, to omijajcie Jerozolimskie od Kleszczowej do Śmigłowca w stronę centrum.
1: No, na Kleszczową to już trzeba uważać, bo już się pojawiły kleszcze. A dużo czasu spędzamy ostatnio w plenerze, chociaż pogoda ma się zmienić. Przyjdą chmury z deszczem i to już dzisiaj w nocy, ale też lekkie ochłodzenie, bo teraz 25-26 stopni. Jutro maksymalnie na termometrach w stolicy zobaczymy 16.
23: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
4: 14. Agata Chruściak, zapraszam. W akcji ponad 370 strażaków i 50 terytorialsów. Służby walczą z ogromnym pożarem lasu pod Biłgorajem na Lubelszczyźnie. Ogień objął 300 hektarów. Największym zagrożeniem jest teraz silny wiatr.
6: Jest po prostu tragedia.
7: No załamuje ręce, płakać się chce.

0: No, ten odważny człowiek dzisiaj walczą też całe zastępy tych strażaków, gdzie jesteśmy im bardzo wdzięczni i podziwiamy ich.
1: Mówili mieszkańcy, a Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie sprawdza jakość powietrza na terenach w pobliżu pożaru lasów. Polskie władze mają powstrzymać się od utrudniania pracy sędziów Trybunału Konstytucyjnego, tak orzekł dziś Europejski Trybunał Praw Człowieka. Decyzja jest natychmiastowa i wiążąca dla wszystkich organów państwa. Według orzeczenia Trybunału w Strasburgu, czworo sędziów, których nie uznaje prezes Trybunału Konstytucyjnego, powinno natychmiast otrzymać sprawy do rozpoznania. Gwiazda FC Porto już po kolejnych zmaganiach maturalnych Oskar Pietuszewski w liceum w Białymstoku zdawał egzamin z języka angielskiego.
2: Gdzieś tam się koncentruję zawsze na zadaniu, czy to jestem na boisku, to jest fokus od razu to, co jest na boisku, a to, co jest na maturze, to jest na maturze i potrafię się odciąć od tego.
1: A na zawodnika tuż po egzaminie czekali fani, aby zdobyć autograf i zdjęcie.
3: SK Warszawa na czasie.
1: Kto miałby ochotę zobaczyć coś widowiskowego, może wybrać się do Blue City na tajski boks. Sportowcy zmierzą się tam w wydarzeniu pod nazwą Legenda Muay Thai. Walki zaczną się w sobotę od 11, a już dziś od 16.30 frisbee dla każdego, czyli otwarte granie na Mokotowie, zbiórka w okolicach Batorego i Boboli, wstęp bezpłatny. A kto już myśli o weekendzie, może zaplanować spacer i jedzenie w Parku Szymańskiego. Tam od piątku do niedzieli Wolski Festiwal Street Foodu. Będą smaki z całego świata, muzyka, która wprowadzi Was w idealny vibe, ale też strefa relaksu.
4: Dziś dzień bez diety. W Radiu SK w sumie na co dzień nie mamy diety, bo serwujemy Wam naprawdę pełnowartościowe muzyczne dania, czyli hity na czasie. Dracula, Tame Impala i Jenny na dobry początek tej godziny, 14:00 tu Hanczak. Dzień dobry.

0: Ten kawałek, czyli Don't Say That, tak spodobał się w Polsce, że Ruel postanowił do nas przyjechać. 23 października wystąpi w Warszawie z koncertem. No, ten pan akurat tym razem do nas nie przyjedzie, ale spokojnie, my was wyślemy do tego pana. Myślę tu o Harrym Stylesie, który już niebawem gra koncert w Amsterdamie, no i wy możecie tam być. Nasza słuchaczka, Kinga, już zapewniła sobie bilety. Okazało się, że jest wielką fanką Harrego i poradziła sobie doskonale ze stresem i z quizem z wiedzy, między innymi na temat Harrego Stylesa, ale w tym tygodniu szukamy kolejnej takiej osoby, którą wyślemy do Amsterdamu. Zafundujemy nocleg, zafundujemy bilety na samolot, ale także bilety na koncert, oczywiście dla tej osoby i osoby towarzyszącej. Paulina wczoraj zdobyła w naszym quizie 6 punktów, miała 6 dobrych odpowiedzi, jedną złą w pół minuty, to naprawdę świetny wynik, ale być może dzisiaj po 15 u Pirowskiego i Pawełka ktoś przebije Paulinę i jutro znajdzie się w wielkim finale i dostanie te bilety. Najpierw trzeba się zgłosić, nie czekajcie do ostatniej chwili, bo naprawdę już tego czasu za dużo nie ma. Wchodźcie na SK.pl i dajcie nam znać, że to właśnie wy jesteście największym fanem albo największą fanką Harry'ego Stylesa. A za chwilę Ray, Where is my husband?
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
5: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
6: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
7: Sponsorem konkursu jest właściciel supermarketu online mamyito.pl, oferujący artykuły spożywcze z dostawą do domu.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Oszą są odlotowe okazje.
11: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na oszon.pl. Oszon, co zaplanuję, to kupuję.
12: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
13: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX.

0: każdy zyskuje.
1: To kultowe już miejsce w sercu Pola Mokotowskiego łączy grill, dobrą muzykę i całe pokolenia. Lolek Grill and Bar świętuje 30 urodziny. 20 maja zapraszamy na koncert zespołu Organek. Jeśli jeszcze nie byliście w Lolku, czas to nadrobić. Więcej na lolek.pl.
2: Czas na nowe buty Skechers. Są wygodne, łatwe w wkładaniu, możesz je wsuwać bez użycia rąk. Sprawdź modele Slip-ins i Uno i przekonaj się, jak wygodnie możesz wejść w wiosnę. Odwiedź sklep firmowy Skechers w Galerii Targówek na pierwszym poziomie.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33. RRSO 2,89% i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike Auto Żoliborz. Łomianki, ulica Kolejowa 132. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Słyszałeś, że Michał robi wielki transfer?
8: Do jakiego klubu?
7: Do Miasta Polskich Mistrzów Olimpijskich.
8: Poważnie? I co, warto?
7: I to jak? 3 pokoje w cenie 2, 100 metrów od Ursynowa.
8: To ja też chcę taki transfer.
7: Miasto Polskich Mistrzów Olimpijskich. Zamieszkaj tam, gdzie każdy może poczuć się mistrzem. Cena za metr już od 12 075 zł. Szczegóły na profbud.pl.
9: I po reklamie.

0: jeden z tych hitów, które pochodzą z MP3-ki. Infinity do Gurgis Project, oczywiście na antenie Radia SK, zawsze na czasie. 21 minut do godziny 15. Pozwalacie swoim psom, jeżeli takowe macie, spać z wami w łóżku? O, podejrzewam, że teraz drażliwy temat poruszam dla niektórych i bardzo może to być kontrowersyjne, ale pojawiły się takie badania, takie znalazłem. Naukowcy twierdzą, że psy, które śpią w łóżku swoich właścicieli, żyją nawet o 4 lata dłużej niż te psy, które na łóżko wpuszczane nie są. Chyba moja babcia musiała robić te badania. No, w każdym razie okazuje się, że my mamy czworonożnego najlepszego przyjaciela, czyli psa, ale dla naszego czworonożnego przyjaciela najlepszym czworonożnym przyjacielem jest łóżko. Radio
1: SK. Reklama.
2: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
5: W teorii, bo w praktyce.

0: sklep jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Skoczysz do Carrefoura?
2: Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.
3: Wymienił pan stary piec na nowy.
4: Oszczędniej jest i mniej kopci.
3: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
5: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
3: Jak pan grzeje bez opału?
6: Mam pompę ciepła. Gmina da dotację.
3: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
7: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
8: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
10: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
11: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
12: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
13: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
14: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa. Wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
15: Nowe otwarcie. Więcej na termyuniejów.pl.
16: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
17: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
16: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
17: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: I po reklamie.

0: Kolor w Radiu SK. Wszystko jedno, wszystko źle. Nie, no na pewno wszystko dobrze napisaliście na maturze z angielskiego, jeżeli dzisiaj właśnie ją zdawaliście. Odpowiedzi i gotowe rozwiązania arkuszy mamy na sk.pl, a za chwilę na pewno też wszystko będzie dobrze, bo razem z wami Pirowski i Pawełek, no i oczywiście kolejne hity na czasie. Do usłyszenia jutro. Hanczak, cześć.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
5: Do Leroy, bo niskie ceny ma! W Leroy wałkujemy temat fart. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na Leroy Merlin.

0: Gram 14,99. Cena przed obniżką 20,99. A pomidory malinowe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
2: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
1: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
3: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
9: Uważajcie na utrudnienia koło placu na Rozdrożu. Jest wypadek na trasie Łazienkowskiej w stronę centrum. S8 przetyka się już od Powstańców Śląskich. Do wypadku doszło na wysokości Księcia Janusza i tak stoicie do Mickiewicza. Kto może, niech też umija siódemkę od Łomianek w stronę centrum. No i kiepsko jeździ się o tej porze w Dolinie Służewieckiej.
10: A pogoda w tym tygodniu to taka loteria. Raz słońce, raz chmury, raz gorąco, raz nieco chłodniej. Właśnie już słońce prawie opuściło Warszawę. Jutro go nie będzie prawie w ogóle i maksymalnie w czwartek 19 stopni na termometrach, to spadek, w piątek 13, w sobotę 14, a w niedzielę dla odmiany 20 i masa słońca.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
1: 15. Agata Chruściak. Zapraszam. Wyrok w sprawie ojczyma i matki Kamilka zostanie zaskarżony, zapowiedziała rzeczniczka praw dziecka. Kara nie jest adekwatna do winy, podkreśliła po wyjściu z sali rozpraw siostra skatowanego ośmiolatka. Sąd okręgowy w Częstochowie skazał Dawida B., ojczyma chłopca, na 25 lat więzienia, a matkę na 16.
2: Oboje trafią do więzienia za znęcanie się nad Kamilkiem.
3: Jedno i drugie mają takie zarzuty. Są dwa różne zarzuty, ale najpoważniejszym czynem to jest to spowodowanie u małoletniego Kamila ciężkiego uszczerbku na zdrowie, którego następstwem była śmierć małoletniego pokrzywdzonego po pewnym czasie.
1: Zaznaczył Dominik Bogacz z Sądu Okręgowego w Częstochowie, z którym rozmawiał Rafał Różycki. Wyrok nie jest prawomocny, a śledczy ustalili, że ojczym polewał chłopca wrzątkiem, uderzał pięściami i rzucał na rozżarzony piec węglowy. Silny wiatr utrudnia akcję gaśniczą. Na miejsce ściągani są kolejni strażacy. To najnowsze informacje w sprawie pożaru pod Biłgorajem. Ten objął 300 hektarów lasu, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
4: Prowadzone zostały dodatkowe jednostki lotnicze. Ustawiana jest kolejna linia obrony przez Straż Pożarną.
1: Akcję gaśniczą utrudnia wiatr i sucha ściółka leśna. Drożej w Trójmieście i Poznaniu, taniej we Wrocławiu i Krakowie. Chodzi o ceny mieszkań na rynku wtórnym w ostatnim roku. Najnowsze analizy publikuje GetHome.pl. A jeżeli chodzi o ostatni miesiąc, więcej za metr trzeba też zapłacić w Warszawie. Tu średnia cena przekracza 18 tysięcy, w Trójmieście 17, a w Katowicach niecałe 12 tysięcy.
5: SK Warszawa News.
1: Metro warszawskie planuje dalsze wydłużenie drugiej linii. W Ursusie mają powstać trzy nowe stacje. Ursus Północny, Posag Siedmiu Panien oraz Ursus Niedźwiadek.
6: Dwie stacje są zlokalizowane przy stacjach kolejowych. Będzie to uzupełnienie transportu szynowego dla tej dzielnicy.
1: Mówi rzeczniczka metra warszawskiego Anna Bartoń. Zwycięzca przetargu będzie miał 18 miesięcy na przygotowanie dokumentacji. W stołecznym zoo urodziła się alpaka. Właśnie ruszył plebiscyt na jej imię. To musi zaczynać się na literę S. Możecie już zgłaszać swoje propozycje.
7: To dwie minuty po 15 wesce. Wracamy do hitów na czasie razem z Jeremim Sikorskim. Jego hitem Wracam. Później mocne klubowe uderzenie Ilenium i Ellie Goulding, ale wpadnie też grupa Maneskin i Bledka ze swoim najnowszym hitem Dwa dni. Kirowski, Pawełek, dzień dobry, witajcie.

0: Bledka i dwa dni. I ma rację dziewczyna, dwa dni dzielą nas od weekendu. 13,5 minuty po 15. Dzisiaj środa, pięknie witamy, tu Pirowski.
1: Dzień dobry, tu Pawełek, witajcie.
0: Dzień dobry. Skoro środa, to dzień.
1: Dzień środowy,
0: no
1: tak?
0: No właśnie, Pawełku, zobaczyłem dwa twoje rumieńce. Mówię, że odpowiedzi, które przychodzą najszybciej do głowy, będą najmniej premiowane.
1: No to mi tylko taka przyszła do głowy i w takim razie u mnie bez premii dzisiaj.
0: Zapraszamy was serdecznie. Środa to dzień. Trzy kropki my stawiamy, a wy dokończcie. W zamian za dobre wasze ciekawe odpowiedzi będziemy mieć komplet ciuszków popołudniowej ekipy, a zatem Pirowski, Pawełek i Warsaw Saints.
1: No to już tylko głosóweczka na eskowym messengerze od was do nas i merch może być wasz. Jeżeli wolicie SMS-y, to też jest taka droga przecież, prawda?
0: Bardzo proszę, 664-402-302. My zaczynamy, środa to, wykończycie, a za moment gramy Bibi Rexę i jej nowy kawałek New Religion.
2: Reklama.
3: To co, Angela? Idziemy na rower?
4: Ale mój stary już nie daje rady.
3: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
4: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
3: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
5: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
12: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Kart Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Kart Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Bez trudów budowy i formalności. Wybierz swój dom i zabierz go do siebie.
15: Gotowe domy modułowe i pawilony od Global Home Containers i całoroczne domy mobilne firmy Letniskowo. Wielkie otwarcie ekspozycji Global Home City już 15 maja od 10. Ślepowron koło Radomia i na home-myślnik-containers.com.
16: I po reklamie.

0: Benson, Boone, Sorry I'm Here for Someone Else. Tokie dźwięki. Powiedziałem tokie?
1: Tokie dźwięki.
0: Tokie dźwięki na naszej antenie w Radiu SK już 27 minut po 17. Dzień dobry, pięknie witamy, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: To skoro środa, środa to dzień, to ten moment tygodnia, czytam w waszych SMS-ach, kiedy jesteś już zmęczony jak w piątek, ale szef nadal udaje, że to dopiero początek.
1: To sprawdźmy, jak u Krystiana z tą środą.
2: Na pytanie środa to, mam odpowiedź środa to... To mały piątek.
1: No wiadomo, piąteczek już u każdego w głowie, a czy u Jędrzeja też?
3: Środa to dzień kaca po pracy.
0: Aha, kaca po pracy?
1: Po pracy.
0: No ale zaraz, zaraz, czy to oznacza, że kaca nie było w pracy, on przyszedł nagle po? Czy być może w pracy odbywało się coś, co potem skutkowało niefajnymi doznaniami?
1: Myślę, że jednak opcja numer dwa, w pracy coś się podziało.
0: Strasznie ten weekend długi, z piątku do środy, muszę powiedzieć.

0: żeby wszystko wam się udało, a my zerkamy, co poza maturami także dzieje się w środę. Środa to dzień.
1: Środa, dzień smroda, można nie myć nóg.
2: Monika,
0: jak słyszymy, dziewczyna ratownika ewidentnie. To prawda, muszę powiedzieć, Monika ma dużo racji.
2: Dlaczego?
0: Dlatego, że zerkam na dzisiejsze posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej i stopy procentowe zachowały swój status, a zatem ani podniesione, ani obniżone.
2: Ani umyte, ani brudne.
0: Turn the lights off. Gramy wam już po krótkiej przerwie.
3: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Słyszałeś, że Michał robi wielki transfer?
9: Do jakiego klubu?
8: Do Miasta Polskich Mistrzów Olimpijskich.
9: Poważnie? I co, warto?
8: I to jak? 3 pokoje w cenie 2, 100 metrów od Ursynowa.
9: To ja też chcę taki transfer.
8: Miasto Polskich Mistrzów Olimpijskich. Zamieszkaj tam, gdzie każdy może poczuć się mistrzem. Cena za metr już od 12 075 zł. Szczegóły na profbud.pl.
10: Słyszysz to? To Jungle Night w Factory Ursus. Tylko 7 maja dodatkowe minus 50% na outletowe ceny. Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Factory Ursus i poczuj klimat Jungle Night.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Warszawo. Salony Audi i Volkswagen Grupy Krotowski, które od lat znaliście z Radzymińskiej, zmieniają adres. Od maja zapraszamy na Radzymińską 301, tuż przy trasie S8 obok M1. Czeka tam nowoczesny kompleks salonów i serwisów marek Audi, Volkswagen, Volkswagen Dostawcze oraz Skoda Service. Nowa lokalizacja. Jakość i zaufanie, które znasz. Sprawdź nas. Radzymińska 301 oraz na r301.krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
13: I po reklamie.

0: Potencjalnie to kandydat na hit. Potencjal od Sombra kończy muzycznie 15 na antenie Radia SK.
1: No i potencjalnie po 16 ktoś ma szansę wyjechać na koncert Harry'ego Stylesa do Amsterdamu. Przedostatnia szansa dzisiaj, tak więc spadajcie na SK.pl i się zgłaszajcie.
0: Zapraszamy serdecznie. Ostatni półfinał dzisiaj po 16. Jutro wielki finał. Dowiemy się, kto wygrywa przelot. No i koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
5: Cześć, Igor.
6: Cześć, Irenko. To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
5: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
6: A dlaczego?
5: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
6: Ale to w niczym nie przeszkadza.
5: Jak to?
6: Mamy na tarasie pergolę z centrum pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
5: Już mi się też taka marzy.
6: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas...
7: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
8: Czas na nowe buty Skechers. Są wygodne, łatwe w wkładaniu. Możesz je wsuwać bez użycia rąk. Sprawdź modele Slippins i Uno i przekonaj się, jak wygodnie możesz wejść w wiosnę. Odwiedź sklep firmowy Skechers w Galerii Targówek na pierwszym poziomie.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Polska.

0: I pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33, RRSO 2,89% i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike Auto Żoliborz, Łomianki, ulica Kolejowa 132. Bike. Wybór staje się prosty.
2: Ciesz się ogrodem bez marznięcia. W Jula znajdziesz dwumetrowy gazowy parasol grzewczy na praktycznych kółkach, dzięki którym bez trudu możesz go do woli przestawiać. Tylko za 699 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
4: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
9: Prymasa tysiąclecia stoi na całym odcinku, to znaczy od jerozolimskich aż do wjazdu na S8. Sama S8 też zapchana, od Blizna Łaszczyńskiego aż do Mickiewicza przed mostem. Most Grota stoi do ma remontu. Jeśli możecie, to omijajcie Wybrzeże Helskie na wysokości ZOO. No i kiepsko jeździ się też Wybrzeżem Kościuszkowskim i Wisłostradą. Tu korek w dwie strony.
10: No chyba, że wybieracie rower, to wtedy pogoda pod rower jest idealna. 25 stopni mamy w tym momencie na termometrach i całkiem sporo słońca. Na pewno w porównaniu do jutra, bo chmur będzie więcej i temperatura też będzie niższa, tylko 18 stopni. I z podobną aurą zostaniemy do piątku. Po weekendzie wróci do Warszawy deszcz.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
9: Już prawie 16, Agata Chruściak. Zapraszam. Stopy procentowe bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała wskaźniki na tym samym poziomie. Główna referencyjna stopa NBP nadal wynosi 3,75%.
11: W ciągu najbliższych 6 miesięcy może jednak pojawić się podwyżka stóp. To by oznaczało, że w przypadku kredytów opartych właśnie o stawkę WIBOR 6M rata mogłaby wzrosnąć o 208 zł.
9: Mówi analityk firmy Rankomat Jarosław Sadowski. Zdaniem ekonomistów trzeba spodziewać się podwyżek ze względu na skok inflacji czy wzrost cen ropy. Kolejna linia obrony pozostaje w gotowości. Ponad 350 strażaków walczy z pożarem lasu pod Biłgorajem. Akcja jest prowadzona z ziemi i z powietrza. Strażacy zaznaczają, że na razie nie ma zagrożenia dla mieszkańców, ale ci, jak słyszymy, nie kryją obaw.
12: Jest źle, bo ja się tam mieszkam na rynku, ale tu się boję o te budynki, bo tu mam te budynki drewniane wszystko.
13: Ja tutaj mam dwa zakłady i bardzo przeżywam, bo to zakłady z drzewem związane.
14: Tak ciężko w ogóle się oddycha, tak dużo.
9: A wczoraj podczas akcji doszło do katastrofy gaśniczego dromadera. Zginął pilot. Telemetryczne nadajniki, dotacje dla mieszkańców na specjalne kosze na śmieci czy powołanie specjalnej grupy interwencyjnej to pomysły w sprawie niedźwiedzi na Podkarpaciu. Chodzi o nowelizację ustawy o ochronie przyrody, nad którą będzie głosować dziś Senat. Temat stał się głośny po tym, jak spacerującą 58-latkę zaatakowało zwierzę. Kobieta zmarła.
15: SK Warszawa News.
9: Słoń, który zostaje, to hasło kampanii społecznej, która dziś miała premierę. Organizatorem akcji jest Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej we współpracy z Urzędem Miasta. Nagranie porusza temat żałoby po stracie bliskiej osoby w wyniku śmierci samobójczej.
16: Uwrażliwiamy te nasze mieszkanki i mieszkańców, że być może gdzieś koło nas jest osoba, która potrzebuje wsparcia.
9: Mówiła posłanka Dorota Łoboda. Ośrodek Interwencji Kryzysowej obchodzi swoje dziesięciolecie. W stolicy jest już poznański tramwaj Helmut. Będzie kursował na linii turystycznej 36. Najpierw trzeba jednak przeszkolić motorniczych.
17: Rzuć na luz!

0: Już minuta po 16, dzisiaj środa, za moment w głośnikach Let Me Love You, a zatem dawno już niesłyszany DJ Snake i Justin Bieber w komplecie. Potem Alex Warren, będzie Eben i Cardinal Official z Akonem. Pięknie witamy i zapraszamy, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: Dzień dobry. No i jeszcze macie szansę zgłosić się po bilety na Harry'ego Stylesa na sk.pl, a kolejny półfinał już za kilka minut.

0: I Popołek, dzień dobry.
1: Hi, this is Harry Styles.
0: I najważniejsza postać najbliższych sekund ma na imię Cornelia i nie ukrywa, że oddałaby niemal wszystko, by znaleźć się na koncercie Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Dzień dobry, Cornelio. Dzień dobry, cześć, witamy cię pięknie. Cornelia, właściwie twoja, nie wiem czy to słowo miłość, uwielbienie do Harry'ego Stylesa trwa nieprzerwanie od lat, ile, 10? 10?
2: No tutaj myślę, że nawet ponad, szczerze mówiąc.
0: Dobra, troszkę cię nie słyszymy niestety, Cornelia.
3: Tak, przełącz się może w taki tryb przy uchu, to wtedy będzie pewnie idealna jakość.
2: Czy teraz jest lepiej?
0: Jest lepiej. Cornelia, a ile jest prawdy w tym, że masz jeszcze koszulkę z One Direction, tylko nie bardzo możesz ją nosić? Chodzi o to, że skurczyła się w praniu, czy co się stało?
2: Prawda jest taka, że mam tą koszulkę od

0: jeszcze.
1: No tak, to dobrze, wyrosłaś i wszystko się zgadza. Kornelia, 12 maja masz urodziny.
2: Tak, zgadza się.
1: A koncert jest którego?
2: Tutaj 16 maja.
1: No właśnie, no to trzymamy kciuki, żeby to był fajny prezent urodzinowy dla ciebie. Za moment zagramy w quiz. Twoje zadanie to być najlepsza w tym tygodniu i do jutra utrzymać wynik. Czy zasady są mniej więcej jasne?
2: Myślę, że tak. Mam nadzieję, że dam radę.
1: Doskonale. My nie mamy żadnych wątpliwości, że dasz radę, a zatem za kilka minut usłyszycie Kornelię raz jeszcze przy tak zwanej próbie ognia.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
5: To będzie odlot ściśle tajny!
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
6: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
7: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
8: Sponsorem konkursu jest właściciel supermarketu online mamyito.pl, oferujący artykuły spożywcze z dostawą do domu.
9: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
12: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
11: Ha, i nie ma lipy.
12: Hej, to był mój tekst.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
12: No i nie ma lipy, no.
14: To kultowe już miejsce w sercu Pola Mokotowskiego łączy grill, dobrą muzykę i całe pokolenia. Lolek Grill & Bar świętuje 30 urodziny. 20 maja zapraszamy na koncert zespołu Organek. Jeśli jeszcze nie byliście w Lolku, czas to nadrobić. Więcej na lolek.pl.
15: Jesteś przedsiębiorcą i dbasz o swoich pracowników? Tworzysz dobre warunki pracy i wspierasz rozwój zespołu? Weź udział w konkursie Mazowiecki Pracodawca Roku. Do wygrania prestiżowy tytuł, statuetka i karta podarunkowa do 2000 zł. Zgłoszenia do 22 maja. Szczegóły na www.warszawa.praca.gov.pl. Patronat honorowy sprawują Mariusz Frankowski, wojewoda mazowiecki oraz Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
16: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
17: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
18: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
19: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
0: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
19: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
2: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin. Z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Najtrudniejszy krok to podjęcie decyzji. Chcemy ci w tym pomóc. Dlatego zapraszamy cię 16 maja od 11 do 17 na dzień otwarty inwestycji apartamenty Browary Warszawskie na Krochmalną 61. Pokażemy ci urządzone apartamenty, w tym kawalerki w cenie od 25 520 zł za metr kwadratowy. Poznaj jeden z nielicznych projektów w centrum stolicy, który łączy wysoką płynność najmu z ograniczoną podażą mieszkań. browarywarszawskie.echo.com.pl.
14: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
5: To będzie ostatnia reklama.
8: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
7: I po reklamie.

0: Galway Girl at Sheeran v Radiu SK.
1: Hi, this is Harry Styles.
0: Nasza girl, która chce z Harrym Stylesem spędzić uroczy koncert w Amsterdamie, ma na imię Cornelia. Dzień dobry, Cornelio. Raz jeszcze.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Poznaliśmy cię kilka chwil temu, pamiętamy cały czas twoją fantastyczną energię. Jakie masz emocje przed startem naszej zabawy?
2: Jestem zestresowana, ale dobrze nastawiona.
0: Okej, to życzymy w takim razie, żeby ten stresik cię tylko stymulował i pozwalał ci jak najszybciej odpowiadać na pytania.

0: Jakie masz emocje przed startem naszej zabawy?
1: Jestem zestresowana, ale dobrze nastawiona.
0: Okej, to życzymy w takim razie, żeby ten stresik cię tylko stymulował i pozwalał ci jak najszybciej odpowiadać na pytania.

0: Polska trzyma teraz za ciebie kciuki. Oczywiście poza Pauliną, która jest liderką naszego zestawienia z wczoraj. Pytanie, czy jesteś gotowa i mogę zacząć czytać pierwsze pytanie?
1: Jestem gotowa.
0: Pytanie numer jeden. Czy Harry Styles ma rodzeństwo?
1: Tak, ma rodzeństwo.
0: Czy Holandia ma króla?
1: Nie.
0: Tak, obecnie jest to król Wilhelm Aleksander. Czy dziś maturzyści w Polsce pisali egzamin z języka polskiego?
1: Nie.
0: Dobrze, czy Harry Styles nagrał kiedyś piosenkę w duecie z Miley Cyrus?
1: Nie.
0: Czy Polska ma większą powierzchnię niż Holandia?
1: Tak.
0: Czy Harry Styles w ramach swojej trasy koncertowej zagra w Londynie?
1: Tak.
0: Czy Amsterdam ma bezpośredni dostęp do morza?
1: Nie.
0: Czy niebawem... I czas się skończył. Sam nie wiem, ale trzymam mocno za ciebie kciuki, bo pytań udało mi się zadać...
2: Tak w pełni?
0: W pełni. Siedem. Mhm. Siedem.
2: I był błąd z tym królem, jeden błąd, więc ten jeden punkt odejmujemy. Łącznie daje ci to 6 punktów i jedną błędną odpowiedź, czyli dokładnie taki sam wynik jak Paulina.
0: A zatem, panie i panowie, mamy remis. Takiej historii nie było w zeszłym tygodniu, ale jest w tym. Kornelia, poszło ci zawodowo, właściwie byłaś fenomenalna. I z tym wynikiem czekamy do jutra. Jutro ostatni półfinał. No i sprawdzimy, która z was, albo które z was było najlepsze. Kornelia, na razie ci gratulujemy bardzo pięknie. Nagroda dzisiaj to winyl Harry'ego Stylesa.
2: Najnowsza płyta, tak.
0: A jutro bądź w nasłuchu, bardzo proszę. I też bądź pod telefonem, bo może się przydać.
1: Dobrze, będę, oczywiście.
0: Gratulacje, Kornelio. Gramy. A Justina Biebera lubisz swoją drogą?
1: Lubię posłuchać.
0: To bardzo dobrze, bo właśnie gramy go także dla ciebie na naszej antenie. Tu w duecie z Nicki Minaj, która już powoli zaczyna się odzywać, to Beauty and the Beast.

0: Dozier, Take Me to Church w Radiu SK. 21 minut przed godziną 17. Teraz nie Kościół, a Bałtyk, Pawełku.
1: Co z Bałtykiem?
0: Kiedy ostatnim razem pluskałeś się w Morzu Bałtyckim?
1: Ja, jak wsadzam nogę do Bałtyku, to ona mi zamarza. No niestety te temperatury Pawełku, Bałtyku są nie dla mnie.
0: Ale rozmawialiśmy kiedyś o Bałtyku i wsadzałeś nogę do Bałtyku wyłącznie w sezonie letnim. Jakim cudem mogła ci tam zamarznąć?
1: No ja mówię o sezonie letnim. Aha. Tam jest zimno jak...
0: Ja to rozumiem. Myślę, że wszystkie morsy w Polsce aktualnie cię serdecznie, Pawełku, pozdrawiają. A propos Bałtyku, to mamy najnowsze znalezisko, bo podczas prac porządkowych na dnie tego morza, przy okazji budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, natrafiono na ciekawe znalezisko, Pawełku. Jakbyś się pluskał, to być może i ty byś to wyłowił.
1: No, obawiam się, że tak. A co znaleźli?
0: No, płetwonurkowie właśnie wyłowili oryginalną beczkę datowaną na coś między XV a XVII wiekiem, a beczka wypełniona była po brzegi bryłami żelaza. No i teraz obawiam się, że przy kolejnych badaniach Morza Bałtyckiego na wynikach będzie za niska ferrytyna. Radio SK. Więc może pozostanie nam rzucanie po prostu wątróbki drogowe.

0: drobiowej albo szpinaku gdzieś do środka.
1: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Mr. Know It All to Teddy Swims w Radiu SK jeszcze przed 17.
1: Środa to... Kasia odpowiada.
2: No hej, środa to dzień, kiedy kawa przestaje działać, a weekend udaje, że cię nie zna. Pozdrawiam.
1: No to co, szybka dolewka kawy tak dla pewności może jednak zadziała i za chwilę wszyscy słuchamy newsów SK o 5.
0: A jeśli nie zadziała, to na dolewkę dolejemy. Najlepsze hity na czasie, bądźcie z nami.
3: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
4: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
3: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
4: Zapraszamy do Centrum Molo w Smardzewicach, tuż nad brzegiem Zalewu Sulejowskiego. Miejsca, gdzie relaks spotyka się z wyjątkową atmosferą. Oferujemy komfortowe noclegi, przestrzeń do wypoczynku oraz wyjątkową restaurację z panoramicznym widokiem na zalew. To idealne miejsce na rodzinny obiad, romantyczną kolację czy spotkanie z przyjaciółmi przy zachodzie słońca. W weekendy zapraszamy na wyjątkowe chwile przy stole. Aromatyczne dania ze świeżych składników oraz widokiem, który zostaje w pamięci na długo. Centrum Molo. Odpoczywaj, smakuj, wracaj.
5: Cześć, Igor.
6: Cześć, Irenko. To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
5: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
6: A dlaczego?
5: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
6: Ale to w niczym nie przeszkadza.
5: Jak to?
6: Mamy na tarasie pergolę z Centrum Pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
5: Już mi się też taka marzy.
6: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas...
7: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket Energylandia.pl.

0: Najtrudniejszy krok to podjęcie decyzji. Chcemy Ci w tym pomóc. Dlatego zapraszamy Cię 16 maja od 11 do 17 na Dzień Otwarty Inwestycji Apartamenty Browary Warszawskie na Krochmalną 61. Pokażemy Ci urządzone apartamenty, w tym kawalerki w cenie od 25 520 zł za metr kwadratowy. Poznaj jeden z nielicznych projektów w centrum stolicy, który łączy wysoką płynność najmu z ograniczoną podażą mieszkań. browarywarszawskie.echo.com.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy na raz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 10 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Wawer przy ulicy Żegańskiej 1. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Na chwilę przed 17 widać komunikacyjny szczyt na drogach. Zatkane wybrzeże szczecińskie to od stadionu w kierunku Pragi Północ. Fatalnie sytuacja wygląda na trasie Łazienkowskiej, bo stoicie od Niepodległości aż do zjazdu z mostu. Armagedon też w Alejach Jerozolimskich od Ryżowej, ale najgorzej jest na odcinku Opuszańska Prymasa Tysiąclecia. No i w obie strony zatkana też dźwigowa.
6: Armagedon zrobi się też w pogodzie, ale w przyszłym tygodniu będzie dużo opadów deszczu. To wszystko przez polarny niż, który zdominuje Polskę. Na razie do końca tygodnia aura będzie bardzo przyjemna, dzisiaj na termometrach 24 stopnie, w nocy 13, jutro trochę więcej chmur i nieco chłodniej, ale weekend jawi nam się w bardzo słonecznych barwach.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
5: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Sytuacja jest trudna. Straż pożarna ustawia kolejne linie obrony. To informacje w sprawie pożaru lasu pod Biłgorajem. Z żywiołem na około 300 hektarach walczy ponad 350 strażaków.
7: Nikt nie chce deklarować, ile jeszcze mogą potrwać te działania. Najpewniej będzie to wiele godzin. Akcję utrudnia silny wiatr, który zgodnie z prognozami powinien w najbliższych kilkudziesięciu minutach się uspokoić. Odległość domów od pożaru jest bezpieczna. Okoliczni mieszkańcy są jednak pełni obaw.
8: Budynki drewniane, wszystko.
9: Bardzo przeżywam, bo to zakłady z drzewem związane.
7: Prewencyjnie mieszkańcy kilku domów ze względu na duże zadymienie mogą zostać przeniesieni czasowo w inne miejsce.
5: O czym informował Michał Skolimowski. Pierwsze 3 dni i około 40 unieważnionych matur, tylko dziś kilkanaście. To najnowsze dane od dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
10: Nieprawidłowości to będzie około 40 unieważnień z powodu wniesienia telefonu komórkowego.
5: Mówi szef CK Robert Zakrzewski i nie wyklucza zawiadomienia organów ścigania. Egzaminy potrwają do 30 maja. Osoby, których maturę unieważniono, będą mogły do niej podejść za rok. Stadion w Sosnowcu jako pierwszy w Polsce będzie miał hybrydową murawę. Ta łączy naturalną trawę z syntetycznymi włóknami. Podobną mogą pochwalić się najważniejsze areny Europy.
11: Wchodzimy na jeszcze wyższy poziom rozwoju technologicznego. Będziemy areną porównywalną do tych wielkich, do Barcelony, do Chelsea, do Juventusu.
5: Mówi Karina Skowronek z Zagłębiowskiego Parku Sportowego. Nowa murawa pozwala na częstsze rozgrywanie meczów.
12: SK Warszawa News.
5: Mieszkańcy Starówki mają dość pseudo-graffiti. Problem z pomazanych ścian staje się coraz poważniejszy. Jeszcze niedawno wandale niszczyli tylko boczne uliczki, a teraz bazgrowy pojawiają się nawet na Świętojańskiej. Najgorzej sytuacja wygląda na ulicy Kamienne Schodki, mówi Mateusz Fidor, który mieszka na Starym Mieście.
13: Chyba nie ma ani jednej ściany, która nie byłaby zawalona graffiti. Jest obsmarowana od góry do dołu.
5: Za nieumyślne uszkodzenie zabytku grozi do nawet 8 lat więzienia. Trwa budowa nowoczesnej pływalni na Białołęce. Właśnie zaczął się najbardziej intensywny etap prac, zakończenie inwestycji w drugiej połowie przyszłego roku.
14: Wrzuć na luz!
15: Wrzuć na luz!
16: Wrzuć na luz!
15: W Radiu SK.
6: Wracamy do muzyki 2,5 minuty po 17. Za moment Kungs, potem Dua Lipa, będzie Joe i Icona Pop. Zapraszamy i pięknie Was witamy. Tu Kirowski.
17: Tu Pawełek, dzień dobry.
6: Dzień dobry.

0: I love it od Icony Pop na antenie Radia SK już 14 minut po 17, a to najwyższy czas, by zagrać w zabawę, co Pawełek trzyma w ryjku. Dzisiaj przedmiot może nie do końca związany z maturami, ale ze szkołą jak najbardziej.
1: Mam ostatnio tendencję do przynoszenia takich jakichś dużych przedmiotów, nie wiem o co chodzi. Ten też taki niemały. Rozwiążcie tę zagadkę dzwoniąc pod 664 402 302. Ja tutaj instaluję ten przedmiocik, dajcie mi sekundę i już jestem na was gotowy.
0: Do wzięcia dzisiaj bluza, Pirowski, Pawełek i Warsaw. Nie mamy już bluz? Pawełku, bo patrzę w twoje oczy i nagle zrobiły zeza.
2: Bo się przestraszyłem, bo nie wiem, czy jeszcze są.
0: No to Pawełku, co mogę zaproponować naszym przyjaciołom?
2: Uszyjesz ją najwyżej.
0: Ale nie ma problemu, Pawełku, ja to zrobię overlockiem. Zapraszam serdecznie, a skoro rzekło się, że będzie bluza, to będzie bluza. Zapraszamy serdecznie. 6 4 4 0 2 3 0 2. Dzień dobry.
3: A, witam, Łukasz.
0: Cześć, Łukasz. Zapraszamy. Dwa pytania do Pawełka, a potem celuj w nazwę przedmiotu.
3: Pytanie, czy można potem pisać kredą na przykład?
0: No, Pawełku.
2: No, można pisać kredą.
3: To próbuję strzelić, tablica.
0: Niesamowite, Łukasz, to jest nieprawdopodobne.
2: Coś tu śmierdzi.
0: Bo masz rację, zdecydowanie tak. To jest tablica, chociaż w takim rozmiarze połowy tej szkolnej.
1: No tak, ale i tak imponująco szybko odgadłeś.
0: Łukaszu, gratulujemy, bluza jest twoja. Wygrywasz dzisiaj
3: bardzo
0: w zabawie.
3: Bardzo dziękuję, cieszę się.
0: Co Pawełek trzyma w ryjku, my też się cieszymy i gramy już za moment. Shawn Mendes w duecie z Camilą Cabello. Radio
4: SK. Reklama. Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy na raz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 10 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Wawer przy ulicy Żegańskiej 1. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
5: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Halo, cześć Ula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście.

0: Na tani weekend w Aldi!
1: Od czwartku kujawski olej rzepakowy 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
4: I po reklamie.
5: Escom

0: David Guetta i Sia.
1: Pitbull.
2: Pitbull? O kim myślisz aktualnie, skoro Davida Guetta mylisz z Pitbullem?
1: Nie wiem, jak mam to powiedzieć, ale Beautiful People złączyło się w Pitbull.
2: Rozumiem,
1: Pawełku.
2: Rozumiem.
1: Teraz... Jest już bardzo źle.
2: A to dopiero w 5:30, zobaczymy, jak będzie w takim razie.
1: Jak ja to zrobiłem? Niesamowite, nie będziemy grać Pitbulla?
2: Nie.
1: A jutro?
2: A jutro też.
1: A pojutrze?
2: A pojutrze specjalnie dla ciebie zagramy.
1: Może wybiegłem myślami po prostu w przyszłość. Pięknie witamy, Pirowski.
2: I Pawełek, dzień dobry. Środa u Pirowskiego to dzień Pitbulla ewidentnie, a jak wasza? Sprawdzamy może o Julki, jak jest?
3: Siemka, dokończam. Środa to dzień, więc żyję jak leń.
1: Genialne!
2: I u Emilki zupełnie odwrotna sytuacja, posłuchajcie.
4: Cześć kochani, a u mnie środa to dzień mopa. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy bardzo pięknie, dziewczyny. Wysyłamy wam skarpetki.
2: Po skarpetce.
1: Po paczce skarpetek, Pawełku.
2: Po skarpetce.
1: Proszę bardzo, po skarpetce można użyć zamiast mopa.

0: Jak Kuba Kubie, tak Kuba Kubie. I stygnie nam lato z Kubami na naszej antenie. 23 minuty przed godziną 18. Taki czas wskazują eskowe zegarki. Z wami Pirowski.
1: I Pawełek, dzień dobry. I to jest tydzień z matą w Radiu Eska. Nawet taki przedłużony tydzień z bonusem, można by powiedzieć, bo to wszystko przed jego koncertami na Stadionie Narodowym. One w kolejny weekend, a jeżeli macie ochotę znaleźć się na tym koncercie, no to wpadajcie na sk.pl i się zgłaszajcie. Przez cały dzień w tym tygodniu można zdobyć te bilety.
0: Zapraszamy was bardzo, bardzo pięknie. Tydzień z matą brzmi już prawie jak joga dla umysłu. Zapraszamy serdecznie. Za moment gramy Swedish House Mafia i Wait So Long w waszych głośnikach.
2: Reklama.
3: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
2: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
4: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
3: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
2: Nowe otwarcie. Więcej na termyuniejów.pl.
5: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 10 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Wawer przy ulicy Żegańskiej 1. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
6: Słyszysz to? To Jungle Night w Factory Ursus. Tylko 7 maja dodatkowe minus 50% na outletowe ceny. Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Factory Ursus i poczuj klimat Jungle Night.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Słyszałeś, że Michał robi wielki transfer?
9: Do jakiego klubu?
8: Do Miasta Polskich Mistrzów Olimpijskich.
9: Poważnie? I co, warto?
8: I to jak? Trzy pokoje w cenie dwóch, 100 metrów od Ursynowa.
9: To ja też chcę taki transfer.
8: Miasto Polskich Mistrzów Olimpijskich. Zamieszkaj tam, gdzie każdy może poczuć się mistrzem. Cena za metr już od 12 075 zł. Szczegóły na profbud.pl.
10: I po reklamie.

0: Halo, halo, panie Pirowski, co pan tam robimy? Tu jesteśmy już w Radiu SK.
1: Najmocniej przepraszam, tu się kończy Bausa i Magnetic. A ja akurat przeglądałem samochody, na które mnie nie stać, Paweł. Na całe szczęście Radio SK było stać na dżentelmena, który pojawi się za moment na naszej antenie, a zatem Mati Fuczyło.
0: Tak jest.
1: Od 18.
0: Za chwilę z wami w imprezce. My słyszymy się jutro po 15.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
3: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Czas na nowe buty Skechers. Są wygodne, łatwe w wkładaniu. Możesz je wsuwać bez użycia rąk. Sprawdź modele Slippins i Uno i przekonaj się, jak wygodnie możesz wejść w wiosnę. Odwiedź sklep firmowy Skechers w Galerii Targówek na pierwszym poziomie.
2: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanical

0: z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik. Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Patronat honorowy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Fraga Out. Milmag. Zbiam.
1: Najtrudniejszy krok to podjęcie decyzji. Chcemy Ci w tym pomóc. Dlatego zapraszamy Cię 16 maja od 11 do 17 na Dzień Otwarty Inwestycji Apartamenty Browary Warszawskie na Krochmalną 61. Pokażemy Ci urządzone apartamenty, w tym kawalerki, w cenie od 25 520 zł za metr kwadratowy. Poznaj jeden z nielicznych projektów w centrum stolicy, który łączy wysoką płynność najmu z ograniczoną podażą mieszkań. browarywarszawskie.echo.com.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33. RRSO 2,89% i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike Auto Żoliborz. Łomianki, ulica Kolejowa 132. Bike. Wybór staje się prosty.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Korek gigant w Alejach Jerozolimskich. Oho. To za popularną w dwie strony. Nie lepiej jest też od Prymasa Tysiąclecia do Kasprzaka, bo tu z kolei nie działają światła. S2 się zatkała od Alei Krakowskiej aż do Puławskiej na Ursynowie. Zakorkowana Chynka i Łopuszańska. S8 wygląda fatalnie od Powstańców Śląskich do Marymontu na wysokości Lasku na kole Stłuczka. No i na moście Grota w stronę Bemowa też wypadek i utrudnienia.
7: Same utrudnienia, ale w takim razie ja mam dobre pogodowe informacje. 24 stopnie mamy w tym momencie na termometrach i te 24 stopnie jeszcze do końca dnia dzisiaj z nami zostaną, choć to ostatni tak bardzo ciepły dzień, bo już jutro duża szansa na deszcz, 19 stopni maksymalnie, w piątek też sporo deszczu i 16.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
6: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Siostra skatowanego 8-letniego Kamilka z Częstochowy zaskarży wyrok. Dziś sąd okręgowy skazał oprawców chłopca. Ojczym ma spędzić za kratami 25 lat, a matka 16. Wyrok nie jest prawomocny. Apelacji nie wyklucza też prokuratura, która oskarżyła ojczyma o zabójstwo. Kolejny pożar lasu, tym razem na Mazowszu. Płonie około 8 hektarów w chlewiskach pod Radomiem. Od wczoraj trwa też walka z pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Tam ogień objął już ponad 300 hektarów.
8: Sport News.
6: Hubert Hurkacz bez awansu do drugiej rundy turnieju ATP 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Ponad dwugodzinny mecz z polskim tenisistą wygrał Niemiec Janik Hanfmann. Kto zostanie drugim finalistą piłkarskiej Ligi Mistrzów, o tym przekonamy się wieczorem. W finale czeka już Arsenal. Jego przeciwnikiem będzie Bayern albo PSG. Nieco bliżej awansu jest mistrz Francji, który przed tygodniem wygrał 5-4, a pierwszy gwizdek o 21:00.
8: SK Warszawa News.
6: Słoń, który zostaje, to tytuł spotu kampanii wspierającej osoby, które straciły bliskiego w wyniku śmierci samobójczej. Organizatorem akcji jest Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej.
9: Ma uwrażliwić, pokazać problem związany z osobami po stracie bliskiej osoby w wyniku śmierci samobójczej.
6: Mówi Aldona Machnowska-Góra, wiceprezydent Warszawy. Spot zobaczycie m.in. w komunikacji miejskiej. Nominacje do Nagrody Literackiej Warszawy ogłoszone. Kapituła wybrała 15 najlepszych polskich książek wydanych w ubiegłym roku, a finał konkursu w czerwcu.
7: Imprezka. Środa to już taki środek tygodnia, a skoro udało Wam się do niego dotrzeć, to należy się nagroda. Takiej Wam oczywiście życzę i nagrodę w postaci imprezki dla Was mam. The Colors już się rozgrzewają, Tame Impala też się rozgrzewa, a ja rozgrzany. Mati Fuczyło, cześć.

To Oscar Sims i Co noc w Radiu SK, 11 minut po 18 w środę w imprezce. Agata w newsach wspomniała o tym, że dzisiaj poznamy finalistę Ligi Mistrzów. W końcu przed nami Bayern kontra PSG. To o 21. Na razie bliżej wygranej są Paryżanie, ale kto wie, kto wie. No i skoro Liga Mistrzów, to ja wznawiam moje standardowe, ulubione, imprezkowe pytanie. W czym mistrzami dzisiaj byliście albo jesteście wy? Coś mi mówi, że są takie rzeczy, w których byliście i jesteście dzisiaj bardzo dobrzy. No to komu coś się udało? W pracy, albo po pracy, albo przed pracą. Czekam na głosówki na eskowym Messengerze i mam też eskowe nagrody do oddania, wiecie, takie za wasze sukcesy. Radio SK. Więc czekam i gram. Narcotic Thrust, I Like It, będzie też Jonathan PZ i Liwka i Obejmuje noce, to za chwilę. A tymczasem czekam na głosówki.

0: Christian Marki, Fast Cars and Superstars. To jest imprezka w Radiu SK. Dzisiaj przed półfinałowym meczem Ligi Mistrzów sprawdzam, w czym mistrzami jesteście wy, co dzisiaj się udało, co zrobiliście idealnie. Ja na przykład zrobiłem trening dokładnie tak, jak sobie założyłem. Nie wiem, czy to oznacza, że jestem mistrzem, ale przyjmijmy na... No właśnie, na to, że tak. Przyjmijmy, że tak jest. Czekam na wasze głosówki w tej sprawie, ale słuchaczka Gosia napisała, że ona dzisiaj mistrzynią hamowania się stała na trasie Warszawa-Łódź i z powrotem. Jak dodała, co prawda kierowcą jest jej mąż, ale to dzięki jej hamowaniu na Flintstona udało się uniknąć wszystkich kolizji. Znam to, kiedyś jako pasażer prawie przebiłem się przez podłogę.
1: Reklama.
2: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
3: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy na raz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 10 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Wawer przy ulicy Żegańskiej 1. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
2: To będzie ostatnia reklama.
4: Warszawo. Salony Audi i Volkswagen Grupy Krotowski, które od lat znaliście z Radzy Miejskiej, zmieniają adres. Od maja zapraszamy na Radzy Miejską 301, tuż przy trasie S8 obok M1. Czeka tam nowoczesny kompleks salonów i serwisów marek Audi, Volkswagen, Volkswagen Dostawcze oraz Skoda Serwis. Nowa lokalizacja. Jakość i zaufanie, które znasz. Sprawdź nas. Radzy Miejska 301 oraz na r301.krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
5: I po reklamie.
2: Esko.

To Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love, 15 minut do 20. Słuchajcie, okazuje się, że ciepło i przyjemnie to już kiedyś było. Spojrzałem na to, co mają do powiedzenia eksperci od pogody i do Polski pędzą burze z piorunami i z deszczem oczywiście. Czyli po cieplutkiej majówce będzie się działo, ale to ma dobre strony, bo ostatnio było bardzo sucho i nie mam tutaj na myśli swoich żartów. W sumie to też, ale nie tym razem. W każdym razie lepiej przygotować balkony i inne miejsca, z których rzeczy mogą nauczyć się latać. Lepiej, żeby tego nie robiły, bo lepiej na przykład polecieć do Amsterdamu. Na koncert Harry'ego Stylesa mamy dla Was podwójną wejściówkę, a do tego wylot i nocleg. W Amsterdamie właśnie codziennie dzwonimy do największych fanów i sprawdzamy Waszą wiedzę. Więc jeżeli czujecie, że to Wy i wiecie wszystko o Harrym i chcecie zobaczyć go też na żywo, to zgłaszajcie się na sk.pl, bo już jutro po 16:00 wielki finał. Lil Nas X i Star Rockin' już teraz.

A to orkiestra męskiego grania. Igor Herbut, Zalia i Vita Bambino. Nareszcie 8 minut przed 20. Pogadajmy trochę o naukowcach. Oni przebadali ostatnio odkryte bardzo stare ośmiornice, które żyły co najmniej kilkadziesiąt milionów lat temu. No i okazuje się, że one były wielkie, miały 19 metrów i groźne. No w skrócie, naukowcy stwierdzili, że to bardzo przypomina coś z legend, czyli krakena. Ja od zawsze bałem się głębokiej wody i teraz chyba jeszcze bardziej.

0: reklama. Co kraj, to obyczaj. A co człowiek, to wymówka. A gdyby tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami, zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać, potrzebowałem chwili dla siebie. Zbórzmy kolejne bariery. Tak po prostu.
1: W T-Mobile najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów Speedtest.net

0: speedtest.pl. Nie ma miejsca na wymówki.
1: Dołączasz?
2: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Zapraszamy na konferencje i spotkania biznesowe do Centrum Molo w Smardzewicach nad Zalewem Sulejowskim. Oferujemy 9 nowoczesnych sal konferencyjnych, nowoczesne zaplecze techniczne oraz kompleksową obsługę wydarzeń. Do dyspozycji gości oddajemy także rozległy teren plenerowy o powierzchni 3 hektarów. Idealny na integrację, pikniki firmowe i inne eventy na świeżym powietrzu. Połącz biznes z relaksem i wyjątkową atmosferą nad wodą. Centrum Molo. Przestrzeń, w której spotkania mają znaczenie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wymienił pan stary piec na nowy.
6: Oszczędniej jest i mniej kopci.
5: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
7: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
5: Jak pan grzeje bez opału?
8: Mam pompę ciepła. Gmina dała dotację.
5: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
9: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
10: I po reklamie. Warszawa na czasie.
11: Hej, hej, tu Jakub Konieczkowicz. Już jutro coś dla wszystkich lubiących kreatywną rozrywkę. O godzinie 18 kolejne warsztaty rękodzielnicze w pół na pół na Mokotowie. Będzie malowanie akwarelami. Wstęp jest bezpłatny. A jeśli chcecie usłyszeć i zobaczyć jakieś kreatywne wyczyny, no to już w piątek w Centrum Lokalnym Żoliborz o 18 możecie zobaczyć spektakl Byle do piątku, czyli komedię improwizowaną o pracy. Wstęp wolny.
12: Muzyką się żyje. Kilka chwil temu w imprezce pojawił się hit Nareszcie, czyli tegoroczny hymn męskiego grania. Kawałek nagrali w tym roku Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino. Zalia w takiej orkiestrze jest po raz pierwszy i jak nam powiedziała, odnalazła się między chłopakami doskonale.
13: Nie czułam, że ja muszę gdzieś znaleźć tam swoje

0: Więc sama radość.
1: Męskie granie rusza koncertowo za niecałe 2 miesiące. Koncerty odbędą się w Żywcu, Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. A co nas czeka i jak tej ekipie pracowało się w studiu? Sprawdzajcie na Eskowym kanale na YouTubie. Tam mamy dla Was cały wywiad z Zalią, Igorem i Vito. A w studiu i w radiu przez cały tydzień mamy dla Was bilety na wyprzedany koncert The Best of Mata. Raper wystąpi na PGE Narodowym 15 maja. Jeżeli jesteście jego fanami i chcecie tam być, to zgłaszajcie się na sk.pl. Mata zagra na Narodowym 2 koncerty. Ten drugi dzień później i ma to być wydarzenie z zupełnie inną setlistą. Imprezka. Imprezka. Imprezka. Imprezka. Dzisiaj język obcy, wczoraj matma, w poniedziałek język polski, matury trwają. Czy mamy tutaj maturzystów? No to dajcie znać, jak się czujecie. Ja dla otuchy gram, Fever Dreamy, Alex Warren, a ja to Mati Fuczyło, cześć. I 20, równiutko.

Taki sezon to ja rozumiem. Dawid Podsiadło i jego najnowszy singiel. 12 minut już po 20. A o 21.00 dzisiaj mecz Bayern PSG, czyli drugi mecz półfinału Ligi Mistrzów. Po nim dowiemy się już oficjalnie, która z ekip zagra w finale. No i piłkarze pewnie teraz są w szatni i przygotowują się do tego pierwszego gwizdka. A ja zacząłem się zastanawiać, co czuje się jako piłkarz przed takim spotkaniem, bo to pewnie są całkiem duże emocje, ale najbardziej to zastanawia mnie, co w takim momencie przed meczem może powiedzieć trener. I tu pojawia się moje pytanie, co motywuje was najbardziej? Może piłkarze wezmą to do siebie i skorzystają. Na przykład reprezentacja.

0: oszczędniej jest i mniej kopci.
1: Przyłączyli się Państwo do centralnego ogrzewania.
2: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
1: Jak Pan grzeje bez opału?
3: Mam pompę ciepła. Gmina da dotację.
1: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
4: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
5: I po reklamie.
6: Esko.

Rihanna i Disturbia. A dysturbia to jest takie poczucie niepokoju, więc jeżeli chcecie sprawić, aby tego niepokoju nie było, a w dodatku zameldować się w pokoju w Amsterdamie, to słuchajcie, nic prostszego, bo zabieramy naszych słuchaczy na koncert Harry'ego Stylesa do Amsterdamu. Już jutro wielki finał naszej akcji, w której można zgarnąć dwie wejściówki na jego występ, ale też lot i nocleg przy okazji. No to pytanie, kto chce? Ja bym bardzo chciał. SK.pl, tam można się zgłosić i wygrać. Bilety na Matę na Narodowym też mamy, a tych biletów już na...

I to się nazywa imprezka, bo przy tym hicie nie da się jej nie zorganizować, prawda? Nawet w aucie. Halloween, Eben. A jeżeli chcecie jeszcze więcej takich elektronicznych hitów, to w piątek po 20 słuchajcie naszego kultowego programu SK Live Remix z miksami od największych DJ-ów świata. Ja to Mati Fuczyło, dzięki za dziś.

0: SK.
1: Autopromocja.
2: Światowa supergwiazda.
3: Laureat Grammy.
2: Ikona pop.
3: Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
4: Hi, this is Harry Styles.
2: Harry Styles powróci.
3: Nowe single, nowy album i seria koncertów.
2: Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy.
3: Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego.
2: Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie.
3: Tylko z Radiem SK.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wymienił pan stary piec na nowy.
7: Oszczędniej jest i mniej kopci.
6: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
8: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
6: Jak pan grzeje bez opału?
9: Mam pompę ciepła, gmina da dotację.
6: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
10: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
11: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
12: I to razem!
8: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
6: Jak pan grzeje bez opału?
9: Mam pompę ciepła, gmina da dotację.
6: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
10: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
11: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
12: I to razem!

0: kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wymienił pan stary piec na nowy.
6: Oszczędnie jest i mniej kopci.
5: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
7: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
5: Jak pan grzeje bez opału?
8: Mam pompę ciepła. Gmina dała dotację.
5: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
9: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
10: I po reklamie. Warszawa na czasie.
11: Hej, hej, tu Jakub Konieczkowicz. Jeśli szukacie jakichś ciekawych dekoracji, biżuterii, albo chcecie zobaczyć jakieś ciekawe rękodzieło czy inne akcesoria, to przypominam, że trwa Jarmark Sztuki w Galerii Promenada. Możecie go odwiedzać codziennie do soboty. Wstęp jest bezpłatny. Z innej beczki, jeśli już nie możecie się doczekać nadchodzącego weekendu i chcecie sobie zaplanować jego początek, to w piątek o 22 w klubie Tygmunt macie imprezę Last Friday Nights. Będziecie mogli wytańczyć całotygodniowy stres.

0: znikło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel w skarbie. Wystarczy tylko
1: News.
2: 25 lat za radiowym mikrofonem. Nie mówię o sobie, mówię o Arminie Van Burenie, który od tego zaczął swoją DJ-ską przygodę. Estate of Trance to jest właśnie nazwa jego programu, od którego wszystko się zaczęło i przez który wzbudził miłość wielu fanów na całym świecie do siebie samego, dzięki czemu w tym roku mógł świętować 25-lecie Estate of Trance i przy okazji zrobić z tego powodu naprawdę dobrą imprezę. To nie tylko program radiowy, ale to też sety DJ-skie, imprezy, na które zaczęli przychodzić naprawdę wielcy fani Armina Van Burena i to trwa do dziś. Kilka tygodni temu byliśmy z naszymi słuchaczami w Rotterdamie, gdzie właśnie odbywała się jedna z imprez Estate of Trance z okazji 25-lecia Armina Van Burena na scenie i przed radiowym mikrofonem i przyznaję, naprawdę było tam mnóstwo ludzi, którzy świetnie bawili się do tego rodzaju muzyki, którzy Armina Van Burena kochają, a że ten lubi dzielić się sceną, to nie był tam sam, a było tam sporo także innych DJ-ek i DJ-ów. W tym roku, jeżeli ktoś nie dotarł do Rotterdamu, będzie miał szansę przeżyć to wszystko na żywo w Warszawie, dlatego że Estate of Trance jest częścią Music Warsaw Festiwalu, który odbędzie się już w czerwcu tego roku w Warszawie i właśnie jeden dzień poświęcony jest Estate of Trance, na którym wystąpi nie kto inny, a Armin Van Buren. Warsaw Music Festival to jest nowa impreza na mapie stolicy, która odbywa się nie w konkretne dni, a jest rozciągnięta praktycznie na cały miesiąc i odbywa się w takich interwałach, czyli macie kilkudniowych setów połączonych w jedną całość pod nazwą Warsaw Music Festival i właśnie jedną z tych części jest Armin Van Buren, który pojawi się w Polsce i zagra na scenie wraz z innymi DJ-ami w ramach akcji swojej Estate of Trance. Żeby poznać tego przedsmak, to teraz czas na wywiad z Arminem Van Burenem, który udało mi się przeprowadzić właśnie w Rotterdamie, pomiędzy tak naprawdę jego setem, kiedy był jeszcze w emocjach, przed tym, co wydarzy się na scenie, którą przygotował dla swoich fanów z okazji 25-lecia Estate of Trance.
1: SK Music News.
2: Cześć Armin, dobrze Cię widzieć. To ja może zacznę od pytania chyba trudnego. Jak to jest być żywą legendą? Nie wiem zupełnie, jak na to odpowiedzieć, bo nie czuję, żebym był żywą legendą. Ale jestem bardzo wdzięczny za to, gdzie jestem i super wdzięczny za wszystkich fanów, którzy przyjeżdżają bawić się do mojej muzyki. A w takie weekendy jak ten czuję się tak, jakbym miał urodziny i trochę tak jest, bo świętuję 25-lecie swojego programu radiowego. A to, że jestem otoczony swoimi fanami i słuchaczami powoduje, że czuję się tak, jakbym wyprawiał urodziny na 22 tysiące osób. Ale wydaje mi się też, że teraz Armin Van Buren to jest marka sama w sobie. I nawet jeżeli ktoś nie słucha twojej muzyki, to kiedy słyszy Armin Van Buren, to wie, o kim mowa. To bardzo miłe i nawet trochę mnie zawstydza. Nie wiem do końca, jak na to odpowiedzieć. Ale jestem bardzo wdzięczny za to, co dostaję od swoich fanów z całego świata. A ja po prostu robię to, co kocham. Muzyka to całe moje życie i pasja. I kiedy wypuszczam tylko nowy kawałek, nie mogę doczekać się reakcji tego, co powiedzą słuchacze. Takie momenty jak ten są bardzo emocjonalne, dlatego że wczoraj, kiedy grałem swój set, zdarzyło mi się płakać pośród tylu fanów. Czuję się niejako wybrany, że mogę być tu, gdzie jestem. Wiem też, że muszę i jestem wdzięczny i chciałem podziękować też całemu mojemu teamowi, który ze mną pracuje, bo bez nich nie byłoby mnie tu, gdzie jestem. Czuję się teraz jak dziecko, które trafiło do sklepu z cukierkami. W czerwcu tego roku przyjeżdżasz do Polski. Nie możemy się doczekać, żeby Estate of Trance zagościło właśnie także w naszym kraju, więc fajnie, że tutaj z nami będziesz. No to teraz pytanie, bo na pewno usłyszymy dużo dobrej muzyki, na pewno usłyszymy świetny set od Armina Van Burena, na pewno dużo ludzi czeka na to, żeby usłyszeć i zobaczyć Cię na żywo, ale jaki będzie Twój pierwszy posiłek w Polsce, kiedy przyjedziesz właśnie w czerwcu na Warsaw Music Festival? Może to będą pierogi? Prawdopodobnie coś z mojej diety. Jak wiesz, stosuję dietę Men's Health już od naprawdę

wielu lat, więc zero pierogów. Traktuję bycie DJ-em jako sport zawodowy, więc jeśli chcę grać najlepsze sety, muszę się wysypiać, trenować i jeść zdrowo. Nie byłbym w stanie siedzieć tu i z tobą rozmawiać o tej godzinie, gdybym pił alkohol, czy brał różnego rodzaju używki, albo jadł śmieciowe jedzenie. Ale jest jedno polskie danie wysokobiałkowe z polskiej kuchni i raczej zdrowe, które uważam mógłbyś spróbować. Nazywa się tatar. To jest surowe mięso wołowe, posiekane z cebulą i z polskimi ogórkami kiszonymi. Spróbuję na pewno i spróbuję zapamiętać jego nazwę.

0: Żaden precasting mnie w ogóle nie chciał, nic. Później do X Factor, tak samo, pierwsza edycja w ogóle mnie nie chcieli, przepadłem w precastingu, czyli nawet mnie komisja nie zobaczyła i dopiero za drugim razem dostałem się do tego talent show X Factor, byłem w 40, ale wtedy Dawid Podsiadło powrócił, bo on był w pierwszej edycji, odpał na bootcampie. Ja jak już zobaczyłem Dawida, to mówię, to na pewno nie będzie mój rok. Ale już zrozumiałem, że nie chcę kontynuować swojej przygody z talent shows, tylko chcę autorsko robić swoją muzykę niezależnie.
1: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński.
0: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński to było bardzo dawno temu, w liceum. Założyłem sobie serwis MySpace, to był międzynarodowy, taki zanim Facebook był. Międzynarodowi znajomi, różne zespoły, które na przykład Adele została odkryta na MySpace i ja tam zostałem Ralf Kamiński i to też w ogóle tak było połączone z takim wyjazdem na francuski obóz do Francji językowy i tam już zostałem Ralfem od liceum.

0: Mój pierwszy hit.
1: Mój pierwszy hit, Jezus, nie wiem, no myślę, że tak pierwsza taka piosenka, która tak poleciała szerzej, to była piosenka Zawsze z pierwszej płyty, no a później, ale też tak nie z dnia na dzień, Kosmiczne energie, ale takim ukochanym utworem z mojej właśnie płyty numer 2 jest utwór 2009, skomponowany wiele lat przed publikacją.
0: Mój pierwszy raz, gdy poczułem się rozpoznawalny.
1: Niesamowite to było, ponieważ jak ja wydałem swój pierwszy teledysk, to młoda wytwórnia, której zaczynałem być, ponownie przechodziła restrukturyzację i został zlikwidowany dział promocji na tydzień przed premierą mojego pierwszego singla, co singla podobno, i piosenka po prostu bez żadnej promocji została wrzucona na YouTube'a. Nikt o mnie nie napisał, może jakiś portal krzak. I tak to właśnie wyglądało. Nie stałem się znany, tak mi się to wydawało, z dnia na dzień. I tak jakoś dwa miesiące później, czy miesiąc, barista pewnej kawiarni powiedział, że zobaczył mój teledysk i jest świetny. I ja pamiętam, że tydzień latałem, że ktoś, kogo ja nie kojarzę, mnie rozpoznał i słyszał mój teledysk, widział. Niesamowite uczucie.
0: Moja pierwsza złota płyta.
1: Moja pierwsza złota płyta, no nie była bardzo szybko, nie była bardzo szybko. To był drugi album Młodość. Ona, znaczy ona była znacznie szybciej, ale została mi wręczona po 3 latach, czy po 2. No, mam wszystkie moje złote płyty. Tak pół roku temu postanowiłem sobie je wywiesić. Mam taką jedną ścianę. No.
0: Mój pierwszy raz, gdy otrzymałem Fryderyka.
1: To było bardzo wzruszające dla mnie, tym bardziej, że ja w ogóle po pierwszej swojej płycie, która no, była niewątpliwym sukcesem, nie zostałem zauważany przez branżę, nawet nie zostałem nominowany do debiutu. Nigdy nie nominowano mnie jako debiut, więc taki trochę to był ten, i wydawało mi się, że na drugiej płycie, no to już jak się pojawiły tam 3 nominacje czy 2, dostanę tego Fryderyka. No nie dostałem i dopiero przy albumie Kora zostałem, to było dla mnie szokujące, zostałem artystą roku. Byłem w szoku, widząc między innymi Matę, że ja jestem artystą roku.
0: Mój pierwszy bal u Rafała.
1: No pierwszy bal u Rafała to był na Open Air Festival, więc bardzo stresujące mieć premierę tak trudnego projektu, gdzie jest taniec, gdzie jest cała reżyseria, przed tysiącami ludzi na main stage legendarnego festiwalu, na który sam jeździłem.

0: Mój pierwszy raz w Akademii Pana Kleksa.
1: Oj, powiem tak, że to był mój pierwszy raz na planie wielkim filmowym i był przerażający, ponieważ tak się denerwowałem tym, że to jest plan filmowy, że to jest wielki film, że są aktorzy, że mam grać. No, to było bardzo dla mnie duże przełamanie się i odważenie, żeby to w ogóle zrobić, ale bardzo to chciałem, bo wiedziałem, że to mnie rozwinie i już mój drugi raz w filmie, który też niedługo będzie miał premierę na festiwalu Berlinale, nie był aż tak przerażający i bolesny.
2: Niech nikt nie czuje chłodu. Witajcie w naszej bajce.
1: Kto którą część śpiewa, to już się tam działa na tak zwanej górze, bo to jest na górze.

0: To jest wielki utwór, wielka produkcja, wielka wytwórnia, więc nagraliśmy, myślę, że każdy musiał nagrywać całość, a potem już tam, wiesz. Natomiast to dla mnie była niesamowita przyjemność i też ogromnym sukcesem pokazuje to, że ten utwór jest tak popularny, że ja nagrywałem go u siebie w mieszkaniu, a na górze usłyszałem niedawno, jak sąsiedzi słuchają, dzieci sąsiadów słuchają tej piosenki.
1: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
0: Tych wpadek to było bardzo dużo, szczególnie na pierwszej trasie, ponieważ ja nie miałem ani swojego świetlika, ani tak naprawdę swojego dźwiękowca, a reżyseria świateł rozpisana dla każdego miejscowego świetlika, jakbyśmy po prostu, wiesz, zero miejsca na błędy. I pamiętam, jak graliśmy jeden z pierwszych koncertów trasy i mieliśmy taki

0: swoje przedłużacze, którymi włączaliśmy sami lampki na scenie, żeby mieć je w dobrym miejscu włączone. I pamiętam, że support, który przed nami grał, ktoś nam to rozłączył, więc to była taka wpadka, która wyprowadziła mnie z równowagi.
1: Awanturujesz się w takich sytuacjach?
0: Nie, już nie, ale wtedy pamiętam, że każdy błąd potrafił mi zniszczyć cały koncert, a teraz mam tak, że naprawdę zawsze się dzieją jakieś, coś się rozwala, coś, komputer się nie odezwie, nie wiem, coś się pomylę w choreografii, no jest naprawdę to tak trudny koncert i mówię, no trudno, lecimy dalej, no to jest taka walka, żeby uratować zawsze koncert.
2: Mój pierwszy raz.
3: Po więcej takich treści wpadajcie jak zawsze na sk.pl, tam też newsy ze świata muzyki 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
4: Warszawa News.
5: Zapraszam, Anna Łobocka. Brakuje wody pod Warszawą. Wodociągi apelują do mieszkańców o ograniczenie zużycia do minimum. W wielu miejscach zauważalne są spadki ciśnienia. Jak jest w Piasecznie i okolicach, sprawdził Jakub Krzyżak.
6: Okolice Warszawy zmagają się z poważnym kryzysem. Brakuje wody m.in. w Konstancinie Jeziornie, Lesznowoli czy Piasecznie. Wodociągi apelują do mieszkańców o ograniczenie zużycia wody do niezbędnego minimum.
7: Wieczorem faktycznie ciężko się umyć.
6: Niskie ciśnienie?
7: Tak.
6: Słyszała pani, z czym to jest spowodowane?
7: Nie, się podejrzewam, że podlewają, tak? Czy nie wiem, no tak mi się wydaje, bo ja nie mam ogródka, więc nie wiem.
6: Czyli susza?
7: Chyba tak.
6: Jak sobie można radzić? Oszczędza pani w jakiś sposób tą wodę, czy jak to wygląda?
7: No ja staram się oczywiście zawsze oszczędzać, ale mi się wydaje, że nie wszyscy przywiązują do tego jakąś dużą wagę, no. Że jeden oszczędza, drugi nie.
6: Podobno podlewać można tylko od 23 do 6.
7: Być może, ale ja wchodzę pod prysznic mniej więcej. Pół do 9 już jest, ledwie leci ta woda. Leci, ale a czasami to już w ogóle tak tylko się sączy.
6: Podobno są spore spadki ciśnienia wody tutaj.
8: Ale ja tu nie mieszkam, nawet we Wrocławiu.
6: A gdzie?
8: Słyszałam o tym, czy tam przy lesie to już jest inna gmina.
6: A, inna gmina, ale wodociągi chyba te same.
8: Nie, bo ja mam własną wodę.
6: A, czyli własna studnia.
8: Tak,
6: czyli
8: tak.
6: Pani nie dotyczy w ogóle to wszystko związane z wodą.
8: Nie, akurat nie.
6: W studni wody nie brakuje?
8: Jeszcze nie.
6: Ale jest blisko?
8: No nie zaglądam tam, woda leci normalnie. Nie mam na razie problemu. Z własnej studni jest na razie okej, ale słyszałam o tym, że z miejskiej jest duży problem. Małe ciśnienie. Czytam, widzę i mam wiedzę na ten temat, że jest problem. Tak.
6: I myśli pani, że to wynika z czego? Z suszy czy jakieś remonty? Jak to wygląda?
8: No mnóstwo domów, mnóstwo nowych lokali podpiętych, susza, podlewanie, baseny na pewno.
6: Ale...
8: Podlewanie trawników. No ja nie podlewam. Mimo powiem, że nie ma wody i nie powinnam.
6: Ale ze studni?
8: No ze studni tak, ale no, staram się bardzo mało.
6: Czyli ma pani jakieś sposoby na oszczędzanie wody?
8: Tak, nie podlewam trawników. Patrzę, jakie są smutne, zwiędnięte, ale ich nie podlewam. I oszczędzam wodę, nie leję bez sensu.
9: Ja w Piasecznie, więc wieńcami jest wszystko okej. Natomiast słyszę tak od ludzi, że tu na Józefosławiu jest jakiś problem.
6: Czy słyszała pani o tym, że trzeba oszczędzać wodę?
10: Trzeba, zdecydowanie.
6: A dlaczego?
10: Dlaczego? Dlatego, że jej tutaj brakuje, to na pewno.
6: Widać to w jakiś sposób?
10: Widać, jest bardzo niskie ciśnienie wody i to już w zasadzie trwa około 2 lata.
6: Myśli pani, że to jest związane z suszą hydrologiczną, czy z czymś innym?
10: Myślę, że to jest związane akurat tutaj w tych rejonach zarówno z suszą, jak i z tym, że zwiększa się gęstość zaludnienia w okolicy i widać, że z roku na rok jest coraz gorzej. Myślę, że zarówno susza pogarsza ten problem, jak i zwiększająca się gęstość zaludnienia.
6: Słyszała pani o tym, że jest komunikat, żeby oszczędzać wodę i nie podlewać ogródków w godzinach szczytu zużycia.
10: Tak, to prawda. Jest taki komunikat, ale nie dociera do nas jakoś bardzo często. Co jakiś czas się pojawia, ale myślę, że i tak większość tego nie przestrzega.
6: Widać to, że nie przestrzegają?
10: Tak, widać, że coś nie podrywają wtedy ogródki.
11: Stara się człowiek nie dużo jej zużywać, jeżeli jest niekonieczne to. Trzeba jakoś trochę oszczędzać, prawda?
6: No. Ma pani jakieś sprawdzone sposoby na oszczędzanie wody?
11: Znaczy się, wie pan, ja używam, jestem sama, więc tej wody niedużo używam. Ale tak to, żeby tak nadaremnie tą wodę zużywać, to raczej nie.
6: Podlewanie ogródka?
11: Podlewanie, właśnie mam mały ogródeczek, więc nieraz jak tam puczę, czy kartofle nawet, czy coś, to wyobraź sobie pan, że tą wodę sobie do tego wlewam, do kubełeczka i później do ogródeczka.
6: Czyli jakiś sposób jest?
11: Właśnie mam, no.
6: A w tych godzinach, w których apelują, żeby nie używać wody, stosuje się pani czy?
11: Raczej tak,

0: I tak, więc im tak mówię, jestem sama tylko z wnuczką, więc ja tej tyle co się wieczorem człowiek kąpie i ugotuje, to też nie gotuje codziennie.
1: Czy słyszał pan apel o to, żeby zużywać jak najmniej wody?
2: Tu piasecznie?
1: Tak.
2: Co roku słyszę.
1: Czyli teraz też już było?
2: Nie, ale się domyślam, że będzie, może już jest.
1: Są jakieś sprawdzone sposoby na to, żeby tą wodę oszczędzać?
2: Z żoną?
3: Mamy do czynienia z poważną suszą hydrologiczną, tłumaczy Paweł Wojciechowski, prezes wodociągów w Piasecznie.
4: Suma opadów za pierwszy kwartał była najniższa od 16 lat. Wynosiła na stacji meteorologicznej, która nas obsługuje, to jest stacja meteorologiczna Okęcie, tylko 42 mm za ostatni kwartał, więc mamy naprawdę do czynienia z sytuacją ekstremalną. My jako wodociągi obserwujemy, że jest to problem nie tylko jednej miejscowości, jest to problem całej gminy, powiatu, a być może i całej Polski, więc sytuacja jest naprawdę ekstremalna. To, co my widzimy, to widzimy, że dobowe zapotrzebowanie na wodę w różnych obszarach naszej gminy potrafi wynosić dwu lub ponad dwukrotność normalnego zapotrzebowania na wodę w sezonie jesienno-zimowym. Niestety ludzie dzisiaj korzystają z tej wody nie tylko do celów socjalno-bytowych, ale do celów innych. Nie chciałbym jakby tutaj określać, czy jest to podlewanie ogródka, czy mycie samochodu, czy mycie kostki lub inne rzeczy. Natomiast dzisiaj rzeczywiście należałoby się bardzo szeroko zastanowić, czy woda jakże cenna, wydobywana niejednokrotnie z poziomu 300 metrów poniżej poziomu gruntu, jest dobrem, który możemy tak sobie swobodnie dysponować i rozlewać je w różnych celach.
1: Podobno pojawiły się problemy z ciśnieniem w ostatnim czasie.
4: Rzeczywiście były w okresie 1-3 maja, kiedy te wysokie temperatury zaczęły doskwierać ludziom, albo nas tutaj zaczęły rozpieszczać. Mieliśmy w paru obszarach gminy taki trochę sytuację kryzysową. Dzisiaj mogę powiedzieć, że wiele tych obszarów udało nam się już te skutki wysokiego rozbioru złagodzić i staramy się utrzymywać to ciśnienie na sieci średniodobowe 2 bary. Natomiast są też obszary gminy, gdzie prowadzimy chociażby inwestycje na infrastrukturach wodociągowych, właśnie modernizacyjne. Taką miejscowością jest chociażby Głosków, gdzie jesteśmy w trakcie modernizacji i rozbudowy stacji, gdzie mimo wszystko będzie dochodziło do pewnych zachwiań takiej stabilności dostaw, no bo z uwagi na modernizację możemy okresowo mieć konieczność wyłączania pewnych elementów infrastruktury.
1: Ten deszcz, który teraz jest zapowiadany, coś pomoże?
4: Na to liczymy, panie redaktorze. To znaczy liczymy, że ten deszcz, ten opad, po pierwsze będzie nie incydentalny, nie chwilowy, tylko będzie w dłuższej perspektywie czasu dał się zarejestrować jako opad taki stabilniejszy.

0: aby ta woda była konsumowana głównie do celów socjalno-bytowych.
1: A może potrzebna jest modernizacja wodociągów?
0: Mam wrażenie, że nie. To znaczy, z perspektywy naszego przedsiębiorstwa mogę powiedzieć, że my w sieć i w infrastrukturę wodociągową inwestujemy dziesiątki milionów nieprzerwanie od kilku lat i mam wrażenie, że nie ma przedsiębiorstwa w tym kraju, które buduje infrastrukturę i projektuje ją na cele socjalno-bytowe i na zużywanie tej wody do podlewania ogródków. Postaram się zobrazować panu redaktorowi to jednym przykładem. Średniodobowe zużycie człowieka na cele socjalno-bytowe to jest około 120 litrów wody na dzień, na dobę. Przewód do podlewania ogródka, o taki zwykły przewód wąż gumowy kupowany w markecie, o przekroju około pół cala potrafi zużyć 50 litrów na minutę. 20 minut podlewania ogródka to jest 10 dni korzystania przez jednego mieszkańca. Te proporcje nie pozwolą chyba żadnemu przedsiębiorstwu wybudować rurociągi takich średnic, żebyśmy mogli je zaopatrzyć, uzyskać niezbędne pozwolenia i zgody z Wód Polskich na taki pobór wody, ponieważ zasoby wodne, te szczególnie podziemne, to są zasoby trudno odnawialne i nikt nie pozwoli na to, żeby tą wodę po prostu tak swobodnie dysponować, nie udokumentowywać jego rozbioru na cele inne niż socjalno-bytowe. To znaczy albo zużywamy na cele socjalno-bytowe, albo po prostu nikt nie da zgody na taki pobór wody z wód podziemnych, bo przypomnę, dzieje się to tylko i wyłącznie za zgodą regulatora, jakim są Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
1: O co zatem apelujecie do mieszkańców?
0: Nasze przedsiębiorstwo zwraca się z apelem do mieszkańców o racjonalne gospodarowanie wodą oraz ograniczenie podlewania ogródków przydomowych do niezbędnego minimum celem utrzymania stabilnego ciśnienia w sieci wodociągowej i komfortu naszego życia.
2: Tomasz Czajkowski, prezes Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka w Lesznowoli. Ten weekend majówkowy dostaliśmy kilka sygnałów dotyczących obniżonego ciśnienia wody, między innymi w miejscowości

0: do minimum celem utrzymania stabilnego ciśnienia w sieci wodociągowej i komfortu naszego życia.
1: Tomasz Czajkowski, prezes lesznowolskiego przedsiębiorstwa komunalnego spółka ZOO w Lesznowoli. Ten weekend majówkowy dostaliśmy kilka sygnałów dotyczących obniżonego ciśnienia wody, między innymi w miejscowości.

0: mroków. To jest spowodowane też oczywiście ponadnormatywnym wzrostem zużycia wody związanego z podlewaniem ogródków przez mieszkańców. Dlatego też w dniu 3 maja pojawiła się na naszej stronie internetowej informacja z prośbą o ograniczenie podlewania ogródków w godzinach 6.23. Apel spółki o racjonalne korzystanie z zasobów wody miejskiej, szczególnie w godzinach popołudniowych, jest podyktowany potrzebą zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkańców. My rozumiemy oczywiście potrzebę posiadania ładnego trawnika, ale potrzeby bytowe mieszkańców stoją oczywiście dużo wyżej. Sytuacja z weekendu majówkowego jest to sytuacja, która zdecydowanie odbiega od normalnego stanu rzeczy, ponieważ nasze średnie zużycie dobowe w okresach, kiedy mieszkańcy nie podlewają ogródków, waha się na poziomie między 6,5 a 7 tysięcy metrów sześciennych na dobę, a w tych dniach odnotowaliśmy zużycie na poziomie blisko 14 tysięcy metrów. W normalnych warunkach oznaczałoby to, że zużycie wody stanowi dla miejscowości ponad 100 tysięcy mieszkańców, a zdecydowanie gmina Lesztowola taką miejscowością nie jest. I ta różnica wynika głównie z tego podlewania wody. My stoimy w tej dobrej sytuacji, że na terenie powiatu pęsetrzyńskiego żadna gmina nie dysponuje tak dużą infrastrukturą wodociągową. Posiadamy 9 stacji uzdatniania wody, na które pracują 23 czynne ujęcia wody. Nasze zatwierdzone zasoby ujęć, z których korzystają stacje uzdatniania wody, wynoszą obecnie 10 tysięcy metrów sześciennych na dobę, a więc zdecydowanie dużo, dużo więcej niż normalne zużycie dobowe w okresie bez tego gwałtownego wzrostu na skutek podlewania ogródków. Na pewno widzimy też duży rozwój mieszkalnictwa, dlatego też w tym roku budujemy nową stację w Woli Mrokowskiej. Posiadamy pozwolenie wodnoprawne dla kolejnej stacji uzdatniania wody w Mysiadle. Z zatwierdzonych zasobów wodnych wzrost możliwości zaspokajania potrzeb mieszkańców będzie o ponad 40%, bo takie mamy na dzień dzisiejszy już zatwierdzone zasoby dla tych ujęć. Dlatego też uważam, że ta sytuacja, która jest obecnie, jest spowodowana tylko i wyłącznie tym, że mieszkańcy chcieli troszeczkę popracować w ogródku, a myślę, że jeżeli wszyscy troszeczkę podejdziemy do tego takim rozsądkiem i zaczniemy ograniczać tą ilość wody potrzebnej na podlewanie, albo zmienimy godziny na późno wieczorne albo wczesno poranne, to ten problem z ciśnieniem wody w Lesztowoli nie będzie występował. Nie odnotowaliśmy żadnych problemów ze stacjami ani z ujęciami. Jest to po prostu związane tylko z pogodą i z tym, że ta woda jest wykorzystywana nie na te podstawowe cele, do którego służy, tylko na te dodatkowe, z których można w naszej opinii zrezygnować.
1: Jak wyliczają eksperci, żeby sytuacja hydrologiczna wróciła do normy, musiałoby padać dwukrotnie więcej niż normalnie przez co najmniej 3 miesiące.
2: Nowy pawilon dla pingwinów przylądkowych w warszawskim zoo jest już niemal gotowy. O postępach prac mówią dyrektorka Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta Ewelina Degowska i dyrektor zoo Andrzej Kruszewicz.
3: Pingwiny będą pod wodą, a są to zwierzęta morskie i dopiero pod wodą widać, że to jest morskie zwierzę, zupełnie niezwykłe. Więc to wszystko będzie już niedługo. No i oczywiście będzie pięknie.
4: Warto nadmienić, że mamy tutaj zaawansowane technologie. Sposób wieloetapowej filtracji wody w basenie zewnętrznym to przede wszystkim oczyszczanie biologiczne, później ozonowanie, a na końcu dezynfekcja UV. Wszystko po to, żeby pingwiny były bezpieczne i czuły się tutaj komfortowo.
3: Będzie też izolatka na wypadek ptasiej grypy, pod siatką będzie taka woliera, taka jest rzeczywistość w tej chwili w Europie. I oczywiście będą też pory karmienia stałe, będzie można to wszystko zobaczyć, ale pingwin pod wodą, już się śpieszą, żeby to zobaczyć, proszę Państwa. Tu jadą na sygnale, żeby to zobaczyć, ten plac budowy. Pingwin pod wodą jest jak rakieta, naprawdę jest to absolutnie coś wyjątkowego i to wszystko będzie można już niedługo zobaczyć.
4: To kompleks budynków, który obejmuje budynek inwentarzowy, basen zewnętrzny z wyspą, wybieg naturalny, plażami dla pingwinów, ale też będzie strefa dla odwiedzających. Mamy tutaj specjalnie zaprojektowane

0: Przygotowaną ścianę szklaną basenu, przez którą będzie można zobaczyć życie pingwinów pod wodą.
1: I to wszystko już niedługo. No oczywiście trochę będą trwały odbiory, ale mamy obietnicę ze Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, że odbiory będą wykonywane jak najsprawniej, jak tylko sprawnie się da.
2: SK Warszawa News.
3: Zapraszam, Anna Łobocka. Na dwóch kółkach do szkoły i przedszkola ruszył Rowerowy Maj, akcja promująca aktywny tryb życia wśród młodzieży i dzieci.

0: Wielka Warszawa News.
1: Zapraszam, Anna Łobocka. Na dwóch kółkach do szkoły i przedszkola ruszył Rowerowy Maj, akcja promująca aktywny tryb życia wśród młodzieży i dzieci.

0: gotować do tego. Mogę przyjść ubrany no tak jak teraz?
1: Zdecydowanie, panie redaktorze, nawet teraz możemy śmigać pod żagle. Wszystko się zgadza, są buty, są spodnie, jest softshell, wszystko co jest potrzebne jest. W resztę środków bezpieczeństwa, kamizelki asekuracyjne czy wypornościowe wyposażymy. Wszystko wszystkiego nauczymy, pokażemy, wytłumaczymy na spokojnie.
0: Jakaś granica wiekowa?
1: Zdecydowanie nie ma takiej granicy wiekowej. Do tej pory na świadomym załogancie mieliśmy żeglarzy młodych, zarówno takich 8-letnich, jak i którzy przychodzili ze swoimi dziadkami. Nie ma żadnej granicy wieku. Każdy może żeglować po stołecznej Wiśle.
0: No właśnie chciałem zapytać, czym się różni żeglowanie po rzece od żeglowania po jeziorach?
1: Żeglowanie po rzece jest jedną z nieco bardziej wymagających form żeglarstwa. Ja jestem z morza. Ja całe życie spędziłem żeglując po morzach i oceanach, dopóki nie odkryłem Wisły. Wisła jest naprawdę wymagającą rzeką. Oprócz wiatru, oprócz mielizn, oprócz zmiennego nurtu, musimy też czytać wodę.
0: Czego możemy się nauczyć na żagle?
1: Żagle z pewnością leczą ze stresu i sam fakt, że mamy je tak blisko w centrum Warszawy, że to są dwa przystanki metra i jesteśmy w porcie czerniakowskim, krótki spacer i wsiadamy na łódkę po pracy, wypływamy codziennie o 17, to przede wszystkim leczy ze stresu, uczy pewnego rodzaju porządku. Na żaglach wszystko ma swój porządek, wszystko ma swoje miejsce. Żartobliwie mówi się o tym, że jacht zatoną, bo zapałki źle odłożyli, tak? I to właśnie tego się uczymy na żaglach.
2: Nowa hala na Skrze ma mieć 4 kondygnacje. W Warszawie powstanie nowoczesna hala sportowa z powierzchnią blisko 10 tysięcy metrów kwadratowych. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
3: To bardzo długo oczekiwany projekt w stolicy. Jak zapowiedział prezydent Warszawy, hala ma być wykorzystywana wyłącznie do wydarzeń sportowych, z czego ucieszyli się przede wszystkim siatkarze PGE projektu Warszawa, którzy do tej pory grali na torwarze. Co prawda hala będzie miała niemal identyczną pojemność, ale przynajmniej nie trzeba będzie jej dzielić z koncertami, mówi kapitan stołecznej drużyny Damian Wojtaszek.
4: To jest coś niesamowitego. Za 2 tygodnie mają ruszyć pierwsze prace na tym miejscu. Sportowcy zazwyczaj drużynowi, którzy marzą o takiej hali, którzy nie mają własnej hali, typu siatkarze PGE projektu Warszawa, którzy 20 lat temu przenieśli się z hali koło na halę Ursynów. Marzyli o tym, ja jako tutaj doświadczony zawodnik z Warszawy, z projektu Warszawa, to jest dla mnie bardzo, bardzo duże wydarzenie i cieszę się, że dzisiaj jestem w tym miejscu, w którym dostaliśmy informację, że to wszystko przebiega zgodnie z planem i już się nie mogę doczekać, kiedy zostanie rozegrany pierwszy mecz w tak pięknym otoczeniu, jakim jest Skra. Będę szczery. Odkąd właśnie gramy tutaj w Warszawie, zawsze mieliśmy problem z halą. Pamiętajmy, że co Storwar, zazwyczaj w weekendy są rozgrywane jakieś koncerty, inne wydarzenia, które są planowane znacznie wcześniej. My niestety tych rzeczy nie mogliśmy wcześniej zaplanować, kiedy będą rozgrywki plus ligi czy Ligi Mistrzów. Jest podpisanie umowy, więc dążymy do tego, żeby po prostu było łatwiej dla drużyn zespołowych, które będą miały wszystko w jednym miejscu. Od szatni do odnowy biologiczną, do tego, że nie będą musieli podróżować po całej Warszawie i będzie ta hala tylko i wyłącznie atutem i przede wszystkim pojemność 6 tysięcy ludzi to jest rewelacja, tak jak na przykład mecz wczorajszy zapełnił całą halę Torwar, ponad 5 tysięcy ludzi, więc mam nadzieję, że ta hala nowa będzie zapełniona w 100%.
3: Ostatnim elementem remontu Skry ma być odbudowa stadionu lekkoatletycznego. Niegdyś mieścił 30 tysięcy osób, był pierwszym stadionem w Polsce, który miał tartan i był świadkiem wielu sukcesów polskiej lekkiej atletyki. Dziś od wielu lat niszczeje. Władze Warszawy marzą, by na stadionie odbyły się Igrzyska Olimpijskie, ale to raczej mało prawdopodobne.

0: ale my potrzebujemy każdych obiektów, potrzebujemy obiekty pod inne imprezy, a w kontekście igrzysk na stadionie lekkoatletycznym może być wiele rzeczy dziać, także wiadomo, jeśli igrzyska były w Warszawie na Skrze, Skra byłaby areną nawet pewnie nie jednego sportu, ale może nawet dwóch innych, bo tak to się po prostu robi, to jest idealny teren, żeby tu któraś arena była, także do tego potrzebujemy kolejnego stadionu.
1: A ten stadion narodowy, o jego przebudowa, jeśli staralibyśmy się, to jest w ogóle realna rzecz, no bo tam obecnie mamy 63 tysiące, to jest, no właśnie, trzeba byłoby tam zbudować przede wszystkim wieżnię.
0: No tak, trzeba by to trochę, ja nie jestem konstruktorem, ale wiem z tych wszystkich analiz, że to była najtańsza opcja i najbardziej optymalna, bo my potrzebujemy dużego stadionu lekkoatletyczno-piłkarskiego i on wtedy miałby szansę rzeczywiście się jakoś utrzymywać, by się bronić i też po tylu latach już wiadomo, że stadion narodowy można by przebudować, byłby on lepszy i dla kibiców, i dla wszystkich i to jest właściwie jedyna opcja, jeśli realnie mówimy o stadionie olimpijskim w Warszawie, to musi być stadion narodowy.
1: Ale wspomnijmy też o tym, jak ten teren Skry jest wykorzystywany, bo na tym stadionie, który był celowo przemyślany jako stadion rozgrywkowy, odbywają się m.in. programy dla młodzieży, jakbyśmy mogli więcej powiedzieć, co tam się odbywa?
0: No tutaj to jest normalny stadion, on jest mały, ale jest wykorzystywany przez kluby lekkoatletyczne, które trenują. Tu trenują trzy takie większe i pewnie dużo mniejszych klubów. To jest normalne szkolenie młodzieży. Tutaj rozgrywamy zawody lekkoatletyczne dla dzieciaków, a przede wszystkim jest to piękne miejsce rekreacyjne i masa amatorów tu sobie biega na tych ścieżkach i też na stadionie, bo stadion to jest dobra rzecz do biegania, bo jest to równo i można łatwo zmierzyć dystans. Także jest wykorzystywane przez amatorów, ale jest też wykorzystywane przez zawodowców, którzy tu na co dzień po prostu trenują.

0: promocja.
1: Światowa supergwiazda, laureat Grammy, ikona pop. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
2: Hi, this is Harry Styles.
1: Harry Styles powróci.
0: Nowe single, nowy album i seria koncertów.
1: Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy.
0: Przekonaj nas na SKPL, że jesteś największym fanem Harry'ego.
1: Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie.
0: Tylko z radiem SK.
3: Autopromocja.

0: Radio.
1: Radio SK.
2: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: krzywo, te słowa twarcze są nawet od
1: spiżu. Co najmniej tak mówił pan kracy, piżu. Terry, nie chcesz, nie chcesz mojej kasy.
0: Chcę szczęścia.
1: W sumie